sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak złoty.

Trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

0: Radio Kiss FM.
1: Come on, live.
2: Drops and bangers.
0: Same hity.
3: Kiss FM. Był rok 2012. Pierwsze wąsy, prawo jazdy. W oczach jeszcze iskierki nadziei. Zanim zbladły, zanim zgasły. Idę rano po... Stoi postać, jej głowa jest w dymie. Zwykle są tu staruszki

0: Dzisiaj pierwszy raz chyba będę rozmawiał z gościem, który mnie nie lubi.
1: O, ciekawe.
0: Siemanko, Eryk.
1: Cześć, miło, miło. A nie ciekawe, nieprawda, właśnie nie.
0: Nie zaprzeczasz, nie potwierdzasz.
1: Nie, zaprzeczam. Nie żywię do ciebie żadnej urazy, ani żadnej ten... Kurde, no uważam, że zawsze wyrażasz swoją opinię jakąś na dany temat i jeśli ktoś miałby się do tego przyjechać, to by się przyjechał, ale...
0: Bardzo się cieszę, że dwa razy przeklnąłeś już na samym początku. Mamy to za sobą. Będziemy wiedzieli.
1: Teraz już bez.
0: Tak. Witam w klubie tych, co nie zdali matury z matematyki za pierwszym razem.
1: Cześć. A za którym zdałeś?
0: Nie, no za drugim. Ale chyba tak ledwo, okay, że tam tym jednym czy dwoma punktami już tak...
1: Ja za pierwszym razem 28, później 31.
0: No, u mnie była tragedia. Nie wiem, ile miałem za pierwszym, ale... No nie, u mnie to były schody już, ja pamiętam, od 6 klasy podstawówki już mnie zaokrąglanie przerosło.
1: Tak, no nie, to ja matematyka nienawidzę do dziś dzień.
0: Dobra, odpuśćmy tą szkołę, bo się zaraz zrobimy, wiesz, będzie nam smutno. Witam też w klubie Czapek do tyłu. Byłeś w Łodzi,
1: Dobra. Na
0: Łódź Summer Festival. Co tam się w ogóle wydarzyło i kiedy to się wydarzyło, że to jest jakiś taki rapowy, hip-hopowy Woodstock teraz? Mam wrażenie.
1: Kurczę, nie wiem, ja pierwszy raz byłem w Łodzi na tym festiwalu. Byłem ogromnie zaskoczony w ogóle tym przedsięwzięciem. Cały czas rozkminiałem, jak to się opłaca, jak to działa i na jakich warunkach jest to robione. No Woodstock chyba przez to, że pogoda była taka, jaka była i się zrobiło błoto. Teren po prostu wymagający, uważam, podstawianie festiwalu, tym bardziej, że w Polsce wszystkie festiwale zawsze mają tą taką jakąś, nie wiem, no ja nie pamiętam openera na przykład bez deszczu. I uważam, że ogólnie robienie dużych festiwali w Polsce w lato jest dosyć ryzykowne, że walnie deszczem, ale... No ja byłem mega zaskoczony tym, że właśnie przyjechaliśmy gdzieś tam na próbę w Łodzi, no to realnie tam jeszcze na naszej próbie jeździły pod sceną sprzęty, maszyny, które wysypywały żwir, żeby utwardzić ziemię. No ja jak tam byłem, to ja myślałem, że ten festiwal się za tydzień dopiero zaczyna, bo to wyglądało jak jeden wielki plac budowy, ale finalnie chyba wyszło fajnie i wiadomo, było to błotem, ale na koniec dnia jest to darmowy festiwal dla ludzi.
0: Tak, właśnie ten Woodstock to też z tego, bo o ile ja dobrze pamiętam, nie wiem jak jest teraz po przemianowaniu tego na Poland Rock Festival, ale to było zawsze darmowe z tego.
1: Okej, to ja nie wiem, bo nigdy nie byłem.
0: Ja też nie, ale okay. tak się mówiło, że tam można po prostu przejechać, bo to też było jakoś powiązane z Wielką Orkiestrą, tak mi się wydaje, że to było też takie święto, które miało tegoroczną zbiórkę, czy tam poprzednioroczną tak przypieczętować.
1: I też Woodstock chyba był zawsze właśnie, tam padały te rekordy właśnie frekwencji zawsze,
0: no,
1: nie?
0: A tutaj tam 220 tysięcy ludzi na BDS-ie.
1: Tak,
0: ty
1: no.
0: byłeś na scenie, tak?
1: Byłem.
0: Jak wygląda ze sceny 220 tysięcy osób?
1: Nie do opisania, szczerze. W sensie tak, że ciężko, wiadomo, grałem tam jakieś swoje koncerty, nie wiem jaki największy nawet grałem, tak szczerze. Pewnie bym strzelał w jakieś 10 tysięcy osób, to było jakieś gdzieś tam największe, gdzie ja występowałem. No i grałem i zawsze to robi wrażenie, ale szczerze po tym, jak bo Borys zaczyna tak, że tam trzy kawałki gra sam, a później my wyszliśmy na scenę. No to jak my jeszcze byliśmy za sceną i Borys poprosił o zapalenie latarek, no to ja miałem coś takiego god damn, że już widziałem dużo latarek ze sceny, ale czegoś takiego to w życiu nie widziałem. Myślałem, że zemdleję realnie, jak tam wyjdę. Było coś niesamowitego. No, niesamowity widok.
0: Przytłaczające. Potrafię sobie to wyobrazić, że ze sceny, bo ty graliście tam numer wspólnie?
1: Nie. Ja tam byłem koleżeńsko.
0: Okej. Myślałem, że może na Polone Funky się udało zagrać.
1: Nie,
0: waszym koncercie tego nie... Bo graliście też jako dress code.
1: Graliśmy, tak. Na Polone Funky graliśmy, ale jako przez to, że to był dress code, to my zawsze dress code'owe imprezy robimy bardzo dzisiaj tak imprezowo, więc na Polone Funky tam w remiksie były, więc bez takiego jakiegoś wielkiego grania. Ale tak, no ten koncert BDS-a, no zapamiętam chyba na całe życie, bo to było coś niesamowitego. Aczkolwiek chciałem zauważyć to, że jak były latarki zapalone, to robiło wrażenie, ale na koniec dnia, jak po prostu graliśmy ten koncert, to tej ilości ludzi tam nie było widać. W sensie, że my realnie ludzi może widzieliśmy troszkę za realizatorką, więc tam do tej realizatorki obstawiam mogło być z 20 tysięcy ludzi. Jak ja później zobaczyłem na Instagramie zdjęcie i zobaczyłem, jak ta realizatorka realnie jest blisko sceny i zobaczyłem tę masę ludzi za tym, no niesamowite.
0: Ciekawe, czy oni to jeszcze przeniosą gdzieś na przykład w przyszłym roku, żeby mogło wejść 320 tysięcy.
1: Z tego, co gadaliśmy, to chyba nie ma takiej przestrzeni w Łodzi, żeby to zrobić.
0: A na waszym koncercie jak było?
1: fajnie, aczkolwiek by my zaczynaliśmy grać jak otwierali bramki, więc i scena była tak ustawiona, że tutaj ludzie wchodzili, nasza scena była tutaj i nikomu się nie chciało obchodzić jakby publiki dookoła, więc my realnie graliśmy tak koncert, że po jednej stronie było 100 osób, a po drugiej 10 koła, więc śmiesznie to wyglądało, ale fajnie, uważam, że zawsze jest... Ciężko się otwiera festiwale, ja też nie jestem jakimś turbofanem grania w dzień, o wiele trudniej jest mi się wtedy skupić i jakby gdzieś tam z tą publiką rezonować, może mam jakąś taką, nie wiem, fobię społeczną, że ciężko jest mi zapanować nad ludźmi, aczkolwiek w porządku było, fajnie, no już trochę tego przegraliśmy, więc to był kolejny po prostu.
0: Ja widziałem te nagrania, myślałem, że to przez to, że tam, nie wiem, była jakaś po prostu się zrobiła, tak.
1: Nie, no to właśnie było przez to, że my dosłownie zaczynaliśmy grać, jak ludzie wchodzili na teren festiwalu i wszyscy szybko biegli jak najszybciej, żeby zająć barierki i przez to, że to było tak, no to po jednej stronie się zgromadzili ludzie, a po drugiej tam komu się chciało, to oprzeć naokoło.
0: Okej, no to życzymy festiwalowi, żeby się rozwijał chyba jak najlepiej, bo tak, takie tak. Wydarzenie darmowe, a jak wszyscy dobrze wiemy, za darmo to uczciwa cena, to jak najbardziej.
1: Tak.
0: Nie będziemy ukrywać, że widzimy się z okazji twojej płyty, która nazywa się
1: Family Brand.
0: Najlepszy numer i dlaczego?
1: Ojejku, to ja bardzo się kłócę ze sobą i nie wiem, który numer najbardziej mi się podoba. W sensie uważam, że naprawdę jechaliśmy teraz właśnie też do Łodzi z moim kierowcą i puszczałem mu cały ten album od A do Z. On mi powiedział tak, stary, nie chcę ci lizać dupy, ale dla mnie to jest twój najlepszy album i jest bez skipa dla mnie. W sensie tak mi powiedział i bardzo mi się cieplutko na serduszku zrobiło. Ja pewnie jestem bardziej gdzieś tam krytyczny wobec siebie i pewnie już, że album jest grany, a pewnie teraz bym jakiś numer wyrzucił.
0: Spokojnie, to jest następne pytanie.
1: Tak, aczkolwiek najfajniejszy chyba Get Low. To jest coś takiego, czego ludzie jeszcze ode mnie raczej nie słyszeli. Jest to ciekawe i właśnie gdzieś tam, jak każdemu z moich znajomych to puszczam, to każdy mówi, że wow. To jest numer taki troszkę EDM-owy, troszkę klubowy, troszkę taki... ja w nim czuję gdzieś tam lata 90. Jest to... Tak, no, ciężko jest mi, musi być osłyszeć.
0: Nawiązanie tytułu do Lil Jona jest świadome, czy
1: nie. Okay. Przypadkowe. Ale numer jest ogólnie o imprezowaniu i o rzucaniu dupą.
0: Dobra, no to właśnie mamy to, co mówiłeś przed chwilą, że coś na pewno będzie do poprawy albo do wyrzucenia.
1: Aha.
0: Utwór, który już teraz czujesz, że mógłbyś poprawić.
1: My. Taki tytuł jest My. Uważam, że mieliśmy taki problem z tym numerem, że ja go początkowo nagrałem na Tajbicie z YouTube'a i w ogóle bardzo mi się ten numer podobał na Tajbicie z YouTube'a. Później trochę siedzieliśmy nad, żeby zrobić to po prostu jeszcze ciekawiej i zrobić to jeszcze lepiej. Siedzieliśmy i gdzieś tam nam czasu trochę zabrakło, żeby tak dokręcić tą śrubę. Gdzieś tam mi brakuje drugiej zwrotki, bo to jest refren, zwrotka, refren, a później jest taki sampelek puszczony. Więc bardziej chciałbym na pewno przysiąść do tego numeru. Aczkolwiek uważam, że tak czy tak jest w porządku. Jest w porządku, jest spoko.
0: Raper, którego zaprosiłeś, ale się nie wyrobił.
1: Raper, którego zaprosiłem, ale się nie wyrobił.
0: Nie dosłał zwrotki, wiesz jak jest.
1: Mm-hmm. To żaden.
0: Nie odczytywał, wiesz jak jest.
1: Aha. Kurczę.
0: Nie odpisywał. Przybił się, ale no nie udało się.
1: Tak, żeby ktoś jakby mi powiedział wprost, że się nie dogra, to tak nie było. Aczkolwiek ja zastanawiam się teraz, bo na pewno do kogoś pisałem i ktoś mi nie odpisał, ale nie wiem czy... do Igiego chyba pisałem i od Igiego nie było wiadomości zwrotnej, ale tak, że ktoś się przybił i nie dosłał zwrotki, to nie. Tam mieliśmy jakby numer, na którym była pewna osoba, ale później tam z prywatnych jakiś ten musieliśmy usunąć ten feature.
0: Okej, nie chcesz powiedzieć, kto to był?
1: Był to Mister Polska.
0: To dostałem, mam tą zwrotkę.
1: A, masz
0: jego...
1: Mistera Polski.
0: Tak.
1: No to tam później były małe komplikacje, aczkolwiek to nie żadne jakby... Jak to powiedzieć?
0: Niesnaski między wami.
1: Tak, nie, że bardzo poziomalsku i tak dalej, po prostu w wyniku jakieś rzeczy, że nie mogła się pojawić ta zwrotka na albumie i ja to kumam i myślę, że jeszcze zrobimy kiedyś coś z...
0: No to Iggy, jak to oglądasz, to sprawdź DM-y. Mister Polska, do następnego trzymamy kciuki. To kto się najszybciej dograł w takim razie?
1: Łajcior.
0: Tak myślałem, no.
1: Whitechor. Właśnie ja byłem mega w szoku, że Whitechor się szybko dograł, bo zawsze jakoś tak mi się kojarzyło, że do Whitechora ciężko jest się dobić, a realnie wysłałem Whitechorowi numer, on po chwili dosłownie odpisał, że ty i chyba na drugi dzień rano mi wysłał zwrotkę, albo nawet wieczorem wysłał mi już wgraną zwrotkę, więc Whitechor się najszybciej
0: dograł. To jest maszyna. Ja lubię opowiadać taką anegdotkę, pozwolę sobie, jak widziałem go, jak pracował na hotelu Trójce.
1: Aha.
0: I każdy, kto mówi na przykład, że Whitechor to nie jest raper czy cokolwiek, to na przykład jak się widzi taką osobę, jak pracuje w studiu, to kompletnie się zmienia zdanie.
1: Prawda.
0: Ja byłem na przykład świadkiem, nie wiem czy wiesz na czym Hotel Trójka polegał, że on był ten wyjazd w Międzyzdrojach, to był ostatni hotel,
1: no,
0: nie?
1: No.
0: Był ten wyjazd w Międzyzdrojach, tam było kilka tych domków, w których można było nagrywać, chyba 3 albo 4. Mhm. I były sytuacje, że były naprawdę pozajmowane i Whitechor po prostu chodził i mówił, gdzie jest jakieś wolne studio, gdzie ja mogę zrobić kawałek. Po prostu nosiło go, chciał robić muzę i na tym to polegało. No nie tak, teraz jeszcze jak on ma, nie wiem, czy ty byłeś u niego w studio tam na chacie?
1: Byłem.
0: To wydaje mi się, że to jest po prostu dla niego o tak. W swoich warunkach.
1: Tak. No w sensie widziałem już kilka razy gdzieś tam, jak Whitechor jest zajarany tą muzą i jest to zawsze mega inspirujące i uważam, że ziomek wie co robi, a przede wszystkim jest mega jakby obeznany w muzie i bardzo dużo kmini i kuma, więc tak, o dziwo Whitechor się najszybciej dograł.
0: A czemu o dziwo? Myślałeś, że będzie inaczej?
1: Myślałem, że będzie inaczej, w sensie, bo wiem, że czasami ciężko było mi się do niego dobić jakkolwiek i że często ciężko było odpisywać, albo on zawsze mi mówił, no jak coś to dzwoń do Pauliny, ona mi przekaże i tak dalej, więc to, że mu to wysłałem i od razu odesłał, no to super miło i fajnie.
0: No to czemu te fity ogółem? Czemu te osoby zostały zaproszone? Teasujesz numer z Kizo.
1: Tak.
0: Mieliśmy Planka.
1: Tak.
0: Mister Polska wiemy, że nie będzie. Whitechor. Kto jeszcze? Kukę, okej.
1: Sharon.
0: Okej.
1: Max, Sabura Cup z Natury 2000.
0: Wiem.
1: Koder. BRO.
0: Okej.
1: Okay. Tak.
0: Przypominają mi się teraz twoje słowa u Winiego, jak powiedziałeś, że mógłbyś całą jego płytę High School zarapować.
1: Tak.
0: To już rozumiem, tak, skąd to połączenie.
1: Tak. No to po kolei, no. Koder to mój przyjaciel, gdyby nie on, nic by nie było mojego muzycznego prawdopodobnie, bo to on jakby pokazał mi ten cały świat i jest moim producentem, przyjacielem po dziś dzień i bardzo dużo mu zawdzięczam i to jest po prostu naturalne. Jesteśmy przyjaciółmi, on zawsze ma masę placementów u mnie i zawsze będzie miał, bo jest, uważam, jednym z najlepszych producentów w Polsce. Tekściarzem jest zajebistym, no po prostu jest zajebistym raperem. Dalej. Sharon, z Sharonem się poznaliśmy na Młodych Wilkach, albo nawet wcześniej, nie, wcześniej z Sharonem się poznałem, ale gdzieś tam na Młodych Wilkach jakby się dotarliśmy. Super koleś, uważam, że ma super przewózkę, z super miłym, fajnym gościem, bardzo go lubię i szanuję i też słucham jego muzy, więc ja go odkryłem gdzieś tam przy Ponad Blok, jak się wybijało, ten numer jego taki, to Vini chyba też go gdzieś tam wynalazł.
0: Możliwe.
1: Wtedy i gdzieś ja to tam wtedy sprawdziłem i mówię, kurde, jaki fajny ziomek, że fajną ma stylówę. Lubimy się po prostu, jesteśmy ziomkami. Max z Natury 2000, jesteśmy z tego samego miasta, jak czasami Koder nie miał czasu albo miał inne sesje, to Max zawsze mnie przyjmował do siebie i robiliśmy razem numery. Bardzo lubię cały ich kolektyw, uważam, że są bardzo ogarnięci, też fajną muzę robią i myślę, że kwestia czasu, żeby tam dalej zaczęli się przebijać, bo każdy z nich ma, uważam, fajną stylówę. Kogo mamy dalej?
0: Kizownik.
1: Kizo? No dla mnie Kizo, wiesz, to jest król bangerów i król w ogóle wakacji i wszystkiego i gdzieś tam zawsze, jak byłem mało latem, to tak mówiłem, kurde, ale kiedyś by z Kizo było, trzeba zrobić numer, no i się udało.
0: A więc... do niego się ciężko było dostać, czy
1: nie, stosunkowo nie, bo jak byłem z moją narzeczoną jakiś czas temu w Dubaju,
0: tak,
1: to...
0: Tak myślałem, no.
1: To się zgadaliśmy i sobie tam poszliśmy coś zjeść, posiedzieć i się zakumplowaliśmy, więc nie było trudno, tym bardziej, że Maciek jeszcze z nim robił ostatnio polską wiksę.
0: Tak, w ogóle uwielbiam.
1: Świetny kawałek, uważam, świetny kawałek. Więc tak, dalej kogo mamy? Plan B, no to za dzieciaka po prostu słuchałem i gdzieś tam zapytałem, czy miałby ochotę, więc się pojawił i fajnie.
0: A czekaj sekundkę, bo przy okazji tego fitu wychodził na twoim kanale na YouTube taka zapowiedź.
1: Tak.
0: czy coś jeszcze nagram. Tak. I to było po prostu tylko do tego singla taka wideozapowiedź, czy to miało jakiś większy sens?
1: Nie, to
0: zamysł?
1: Było do tego singla.
0: Okej, okay, po prostu.
1: Taki teaser jakiś, żeby coś ciekawszego, fajniejszego zrobić, więc takie coś sobie nagraliśmy. Dalej, kogo mamy? Bero.
0: Bero został. No tak, to wiemy, że High School na pewno.
1: Tak, no Bero w ogóle, ciekawostka jest taka, że ja jak słuchałem Bero, to Bero był pierwszym raperem, którego ja, polskim raperem, którego ja przesłuchałem i usłyszałem w ogóle. Brat mi, pamiętam, ściągał na iPoda Nano High School i jakieś tam te starsze numery. I on miał ten numer Let's Ride i Let's Ride 2 i to były takie numery, gdzie on wsiada w auto i nawija o tym, co widzi. No i ja zapytałem i gdzieś tam się poznaliśmy, ja mu powiedziałem.
0: Będzie Let's Ride 3?
1: Tak, i na moim albumie po 15 latach Bero rapuje na Let's Ride 3, no i to jest w ogóle jakieś największe spełnienie marzeń chyba takie, że zrobić realnie numer z gościem, który jako pierwszego miałeś gdzieś tam na słuchawkach i turbo się tym jaram i jest to super.
0: To wtedy jak go zaczynałeś słuchać i mówisz, że był pierwszym tym raperem, którego słuchałeś, to co było w jego muzie takiego, że chciało ci się tego słuchać po prostu?
1: Kurczę, nie wiem, szczerze nie wiem, bo byłem dzieciakiem, który miał 14 lat, pewnie w większości z tych tekstów nawet nie rozumiałem, o co w nich chodzi i tak dalej, ale to było chyba case tego, że miałem starszego brata, który jarał się rapem, słuchał rapu i on po prostu mi wgrywał te rapowe kawałki, co miał na tego iPoda. Ja po prostu jeździłem do szkoły i tego słuchałem, bo nie miałem czego innego słuchać i gdzieś to tak we mnie zostało, nie? W sensie, że ja pamiętam, jeszcze miałem VNM-a wtedy, Propane dwójkę chyba.
0: W tym czasie możliwe, no. Albo jedynkę, albo dwójkę.
1: Albo dwójkę. Miałem Tusz na rękach, był taki ziomek Tusz na rękach.
0: Z Kielc, tak, no,
1: tak, no. To pamiętam, że tych trzech artystów, tak pamiętam, jak to byli tacy moi pierwsi.
0: No ciekawy i początek.
1: Ciekawy, no. Ciekawy.
0: A VNM nie udało się, nie próbowałeś?
1: Nie próbowałem. A VNM raz spotkałem w parku, jak biegał sobie, zdjęcie zrobiliśmy, ale tak nie próbowałem.
0: Niezobowiązująco w żaden sposób, tak, po prostu.
1: Tak, więc fajnie. No dalej mamy Łajciora. No dla mnie Łajcior po prostu, no jakby znamy się z Borysem, znamy się z całą jakby ekipą 2115, lubimy się bardzo i tak dalej i mówię, kurde, czy nie chcesz się dograć i po prostu wysłał mi zwrotę i ją wrzucił, no ale też to jest na pewno duże marzenie dla mnie takie.
0: I chyba tylko Kukę nam został.
1: Tak, i Kukę, no Kukę super koleś, w sensie jakby bardzo go cenię i uważam, że robi zajebistą muzę i jest... O dziwo jest tak fajnym i zwykłym, normalnym ziomkiem, nie wywyższającym się i bardzo sobie jakby cenię wszystko, co on robi. Po prostu jest super gościem. Do tego bardzo podoba mi się jego muzyka i gdzieś tam nagraliśmy jeden numer i gdzieś tam brakowało mi tego refrenu. I się go zapytałem po prostu, czy to zrobi, bez większego problemu. Przyjechał do studia, wygrał zwrotę, refren i tak powstał ten kawałek, no.
0: Dlaczego aż 17 numerów?
1: Bo ja mam straszny problem z płodnością muzyczną.
0: Że za dużo robisz.
1: I to dużo, za dużo, no. W sensie tak, że mi bardzo ciężko było wybrać te 17.
0: Okej, to i tak była pewnie konkretna selekcja.
1: Tak. No ja zawsze tak mam, że bardzo dużo numerów robię i wiem, że wielu artystów ma taki problem, że muszą wydać album, a na przykład nie mają trzech numerów i muszą na szybko dogrywać i wymyślać jakieś ten, a ja mam ten problem, że po prostu robię za dużo i muszę później wybierać, co jest najfajniejsze i co najbardziej mi się podoba. No i dla wielu pewnie to będzie coś z tego, dla mnie to jest trochę przekleństwo, ale no trochę wiem, że nie próżnuję i gdzieś tam każdy kolejny numer to jest po prostu gdzieś tam część drogi pewnie uczenia się cały.
0: Czyli jakbyś chciał zrobić Family Brand B-Sides, to by było z czego wybierać.
1: Tak. No rozmyślam nad deluxem teraz bardzo takim jeszcze, żeby gdzieś tam za miesiąc dorzucić, bo tych numerów jest po prostu i też szkoda, żeby gdzieś tam leżały w szufladzie, ale zobaczymy, zastanowimy się.
0: Żebyś tego deluxa nie robił tyle, co Kubi producent. Dobra. Złoto w preorderze już?
1: Nie.
0: Jeszcze nie.
1: Teraz, jak są te inne warunki, to ciężko.
0: Czyli...
1: Za album ciężko.
0: Za album ciężko.
1: Ciężej niż za single na pewno.
0: No to tak.
1: Ja
0: tak,
1: stary miesiąc, dwa miesiące temu dopiero za V24 dostałem złoto.
0: Okej.
1: Okay. No, a tam były napalone Funky, Enzo były. Mhm. Więc nie, tutaj nie.
0: No bo to i tak rozumiem, że pewnie 80-90% tego to cyfra.
1: Tak. No, w głównej mierze tak.
0: Designer powinien odnieść większy sukces.
1: Nie.
0: Jest okej, jesteś zadowolony. Tak. Miesiąc temu wyszło.
1: Nie, no, ten numer zaraz milion wybija, no to jest zajebiście, w sensie ja się turbo jaram. W sensie uważam, że że na taki numer, że mało jest realnie w Polsce, uważam, odbiorców, którzy by się jakoś mega jarali tego typu brzmieniem i takim twardym po prostu łupanką i powtarzającym się refrenem, więc wykręcając takie liczby na takim numerze, to tylko mogę być zadowolony i się cieszyć z tego.
0: Utwór, którego ludzie nie docenią, ale według ciebie to banger.
1: Jak mam się nie wczuwać?
0: Dlaczego?
1: Bo jest bardzo osobisty. I znaczy nie wiem, nie, no nie, właśnie, nie doceniam. Ciężko jest mi to stwierdzić, czy nie doceniam, bo może akurat ktoś doceni.
0: Może być takie rezonowanie, wiesz, to często jest tak, że właśnie słuchamy kogoś, żeby poczuć to, że ta osoba czuje to samo co my, no
1: tak,
0: nie?
1: Tak, więc, tak. Więc... no zobaczymy, nie wiem, ale bardzo mi się podoba ten numer i mam nadzieję, że docenią. A tak nie wiem, czemu tak w sumie powiedziałem, że nie docenią. Może docenią, zobaczymy.
0: Podczas którego numeru był najlepszy vibe w studiu? Podczas tworzenia?
1: Chyba Get Low. Chyba Get Low. Jakoś bardzo...
0: Highlight płyty?
1: Ten Get Low?
0: No.
1: Kurczę, nie wiem, zobaczymy, ale dla mnie chyba tak, bo bardzo szybko nagrałem ten numer i do teraz mam tak, że jak jadę autem i gdzieś tam muszę szybko przejechać, więc nie dam rady sobie całego albumu odpalić, to ten Get Low na zapętleniu sobie słucham, więc tak, bardzo, bardzo lubię ten numer.
0: No dobra, a może podczas tego numeru, o którym mówiłeś przed chwilą, jeszcze przed Get Low, miałeś tak, że podczas pisania uroniłeś łzę? Wzruszyłeś się?
1: Wiesz co, ja mam tak, że ja mam duży problem dosyć z nawijaniem jakichś takich bardzo poważnych rzeczy i gdzieś tam, które bardzo mnie dotykają, w sensie ciężko jest mi się czasami otworzyć nad takimi rzeczami i po prostu wywołuje to we mnie jakieś takie duże emocje, że czasami wolę odpuścić chyba nawet niż gdzieś tam wylewać. Może jeszcze po prostu jestem za młody i się tak nie umiem otwierać, albo nie przepracowałem sobie jakichś rzeczy w głowie, z którymi nie jestem pewien i uważam, że gdzieś tam może jeszcze nie jest czas i miejsce, żeby wydawać takie kawałki. I też te poważniejsze numery na pewno o wiele ciężej mi się pisze, bo muszę tam trochę więcej jakby sam ze sobą popracować, żeby chcieć powiedzieć to, co chcę powiedzieć na tym kawałku. Ale myślę, że gdzieś tam kiedyś do tego pewnie dojdzie, jak sobie przepracuję jakieś rzeczy, nauczę się z niektórymi rzeczami swoimi żyć. Więc to jest pewnie kwestia czasu, mi się wydaje.
0: Bo to chyba też działa tak, że jak piszesz taki tekst,
1: no
0: to siłą rzeczy starasz się, żeby tekst był też jak najlepszy. No bo to jest tak dla ciebie ważne, że to nie może być...
1: Tak, więc jak ciężko jest ci się czasami skupić, żeby nawet pomyśleć o temacie, który chcesz poruszyć, a jeszcze żeby dobrze jakby przedstawić ten temat i żeby każdy go zrozumiał w taki sposób, jaki ty chcesz, żeby został zrozumiany, to jest to ciężkie. Jest to ciężkie i gdzieś tam uczę się cały czas tego. W sensie nie będę ukrywał, że o wiele łatwiej po prostu w momencie, w którym jestem, robi mi się muzykę, która przede wszystkim jest dla mnie przyjemna, która przede wszystkim jest dla mnie naturalna i z której czerpię fan przede wszystkim, nie? Że to jest takie, kocham robić takie kawałki, z których po prostu czerpię fan i siedzę w studiu z bananem na twarzy i się jaram i mówię, kurde, zrobiliśmy super kawał dobrej roboty, zajebisty kawałek, a ciężej jest, kiedy muszę gdzieś tam swoje takie personalne emocje gdzieś wylewać i ciężej mi się pisze takie kawałki na pewno.
0: Bo wiem, że to jest wygodne, że fajnie się robi napalone funky, fajnie się robi Get Low i jeżeli ma być jakiś dużo poważniejszy numer, to ta energia, którą trzeba włożyć w stworzenie takiego kawałka, to jest ta energia, którą w tym czasie byś zrobił, nie wiem, 3-4 inne utwory, no nie?
1: Tak, no pewnie tak. W sensie, kurde, ja też nie jestem, wiesz, jakby większość polskich numerów, które ja słuchałem, przy których jakby odczuwałem największe emocje, to były smutne numery i to były ciężkie numery i wiesz, no widząc Borysa teraz na Wild Summer Festival, który gra Kamień z Serca i płacze realnie na scenie, no jest to coś niesamowitego i jest to tak emocjonalne, że po prostu no ciary, człowiek ma ciary, nie? A gdzieś uważam, że moja droga jest jeszcze na tyle krótka stosunkowo do tego, jakie mam plany i co chcę w życiu robić, że na mnie i na te mocne numery, w których pewnie się otworzę, tak w 100% jeszcze przyjdzie czas, bo jeszcze jestem w tej drodze, w której jakby wiele rzeczy się uczę, wiele rzeczy widzę pierwszy raz, na wiele rzeczy nie mam swojej opinii jeszcze wyrobionej, a chciałbym po prostu przekazywać rzeczy, z którymi jestem w 100% zgodny, nie? Jak miałbym teraz poruszać jakiś temat, z którym sam nie wiem, jak sobie czasami poradzić, no to nie miałoby żadnego, wiesz, no nie oddałoby tej energii, którą taki kawałek powinien oddawać, uważam.
0: Bo powiedziałeś o tych numerach, o tych poważniejszych kawałkach, które słuchałeś.
1: Takich kawałków.
0: I chciałem zapytać, o jakie miałeś na myśli, o które słuchałeś. Jakie to były numery?
1: Ojej, właśnie na przykład takim numerem, który zawsze wywołuje u mnie ciarki, to jest Zorza od Kłeby. Mhm. Na przykład taki, że bardzo gdzieś tam mnie to zawsze ruszało. Kamień Serca Borysa to jest stosunkowo nowy kawałek, aczkolwiek też to jest taki kawałek, który gdzieś tam, no, jak ludzie pisali sami ostatnio, że ciężko było się nie popłakać na tym Mój Summer Festival, jak on to grał, no to zgadzam się w tym 100%. Nawet ja miałem taki moment, że przez chwilę mi się szklane oczy zrobiły. Jakie były jeszcze takie numery? Musiałbym się pewnie tutaj chwilę dłużej zastanowić.
0: Może od VNM-a na weekend czy coś? Bo jak mówiłeś...
1: Ja zamykam się na weekend w domu. No, na weekend, no to
0: klasyk, taki, co?
1: Klasyk. Na Propane był chyba taki numer, żebym teraz nie walnął, ale Zapiekanki. Było coś takiego.
0: Tylko nie wiem, czy na Propane, ale był taki numer, taki storytelling, tak.
1: No to tam
0: z Zapiekankami z placu.
1: Tak, to też był taki
0: Zawiszy.
1: Poważny i ciężki numer.
0: Tak, bo to chyba było, to był taki breakup song, tak mi się wydaje.
1: Tak.
0: Teraz jak
1: Na rękach te kawałki jego wszystkie, to też były dosyć.
0: Sama ksywa jest taka, że masz takie, nie? Serio. Raczej ta będzie poważnie.
1: Ta okładka, widziałeś tą okładkę, co ma całą twarz we krwi? To by to ma.
0: Bardzo możliwe, ale już tak dawno nie sprawdzałem nic od niego.
1: Miałem właśnie na iPodzie tą okładkę wgraną i moja mama się spytała, że czego ty słuchasz, a tam wiesz, cała twarz we krwi gościa.
0: Nic, mamo, Słoń, Love Forever.
1: A, to nie, to Słonia nigdy nie słuchałem akurat, bo Demonologia to jest...
0: Tak, no, to Słoni Mixer.
1: Tak, no to pamiętam, że w szkole u mnie wszyscy chodzili w tych bluzach z tymi nożyczkami jakimiś, tak, to pamiętam, ale nie słuchałem nigdy. No pewnie jest dużo takich kawałków, pewnie jakbym gdzieś tam spojrzał w tracklistę Borysa i tak dalej, to też znalazłbym takie kawałki, co gdzieś tam mnie zawsze poruszały. No nie wiem, jak Janosika teraz graliśmy na przykład, no też ciary, wiesz, stary, no to są takie numery, ale często jest tak, że każda osoba inaczej odbiera dane numery, bo kojarzą im się po prostu z jakimiś etapami w ich życiu, kiedy słuchali tego numeru, ale to u mnie takim największym zawsze była Zorza, z tego co pamiętam, że tak jakoś we mnie tworzyła takie emocjonalność.
0: Hot take, jeden z dwóch dobrych utworów na egzotyce. Ja wiem, że ty uwielbiasz tą płytę, dlatego to mówię.
1: Nie, to ja się nie zgodzę, ale szanuję za opinię.
0: Obok Odyseusza, to te dwa, jakbym miał do czegoś wrócić, to do tych dwóch kawałków, no nie? Miałem ostatnio takie, że no chyba jest to jedna z takich najbardziej przehypowanych polskich płyt, no. Bo ludziom zrobił w głowach, wiesz, szał, rozmach.
1: Ale nie uważasz, że robienie albumu, który opiera się na zwiedzaniu świata, robienie do każdego numeru prawie, że klipu...
0: Tak, jakby, to cała otoczka super, tylko same te numery są takie...
1: Że
0: takie są, no, naprawdę mocno średnie. Okay. Jak ja słyszę shake,
1: no,
0: naprawdę to mnie skręcało, jak wychodziło w 17.
1: Okay.
0: Czy tak? Dobrze mówię? Chyba tak, w 17. Tak, no. A teraz nie wiem, czy bym dał radę tego posłuchać.
1: Okay, ciekawe. No nie wiem, ja się nie zgodzę, bo ja po prostu tego słuchałem, wiesz, ja w szkole gdzieś tam byłem na koncertach i tak dalej, ja turbo się jarałem tym albumem i nadal sobie wracam, że zawsze jak gdzieś tam jadę w te miejsca, w których Kłebo nawijał, to zawsze na słuchawach pierwsze
0: ten numer.
1: Ten numer z tego miejsca i ten.
0: A że jest ich trochę i trochę nie wyszło, tam chyba miała być jeszcze jakaś Sri Lanka, coś jeszcze.
1: Tak, no, bo ja zawsze się mylę, bo masz te też numery na przykład z planem B, Kawa i Xanax, on był chyba nagrywany klip w Kanadzie, ale on finalnie nie jest chyba na egzotyce.
0: Nie, bo to jest na którejś, albo to jest dla fanów Eklektyki, albo dla fanów Euforii.
1: Tak.
0: Na którejś z tych epek.
1: Tak.
0: To jak jesteśmy przy Kłebo, to nieważne w jakim kontekście, no, ale co się czuje, jak on nawija twoją ksywkę na Stadionie Narodowym?
1: To było zajebiste, ale bardziej było coś takiego, nie wiem skąd ja to miałem, ale jak Kłebo wrzucił ten kawałek w ogóle, to jechałem w taksówce gdzieś, nie pamiętam gdzie się jechałem i mówię do Karoliny, że Kłebo wrzucił kawałek. Karolina aż tak nie ogarnia wszystkiego i ona nie kuma, że Kłebo wrzucił kawałek i że co to znaczy, że Kłebo wrzucił kawałek. No ale ja jadę, słucham tego, słucham i nie wiem czemu, ale powiedziałem Karoliny, zatrzymałem i powiem, założyłem się, że coś o mnie nawinie.
0: No.
1: Jedziemy dalej i nagle to pada, ja tak. Bro.
0: Przewidziałeś.
1: Tak, ja mówię, że w ogóle, że, no, że zajebiście, w sensie ja na początku nie wiedziałem w ogóle, jaki jest meaning tego, o co on tam nawija i tak bardzo długo kminiłem, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. I cały czas, i ludzie to chyba odebrali jako negatywne, w sensie jak tak gdzieś tam czytałem i tak ten, to widziałem, że ludzie to odebrali jako właśnie negatywne, tylko ja tam właśnie nie czuję, że
0: ale
1: to negatywne.
0: Nawet ja widzę dwie drogi, że jest kręcę też maty jak Eryk Moczko, czyli że kręcę też maty, jeśli chodzi o modę i wiesz, po prostu też to jest duża część twojego kontentu, stylówki i tak dalej, i kręcę tematy w stylu, że dziewczyny na ciebie lecą, więc tak czy siak.
1: Tak, no ja właśnie nie wiem, jak ludzie to odebrali, ale z tego co, bo wprost nigdy nie gadałem z Quebo i się nie pytałem, jaki był dokładny meaning tego wersu, aczkolwiek słyszałem, że ktoś gdzieś tam się pytał i że niby to jest od źródła, że to chodziło właśnie o ciuchy, o to, że ja gdzieś tam interesuję się modą i że gdzieś tam tworzyłem na TikToku jakieś treści modowe i że o to chodziło. Ale jak jest, no nie potwierdzę tego na 100%, bo nie usłyszałem tego od Kue, tak.
0: Może kiedyś się uda, tak. Przeciąć. Kurczę, no ciekawe, może w jakimś wywiadzie mówił w tych, bo tam 2-3 ostatnio też przy okazji tego koncertu było, ale ta pogadanka była tak nudna, że wyłączyłem ją gdzieś tam w połowie, więc... Nie wiem, czy jest zapis z tego, ale to był live przed... bo ta premiera tego koncertu na PGE Narodowym, zapisu wideo, była jakiś tydzień temu. I jak premiera była, powiedzmy, we wtorek o 21:00, to od 20:00 do 21:00 leciał taki live, który prowadził...
1: Quebo z Krzychem, nie?
0: Tak, no, że Krzychu mu zadawał pytania, ale to widać było, że to było nagrane wcześniej, tylko było po prostu puszczone na kanale. Ale niestety nie szło tam się dowiedzieć za wiele, nie? Z tego, i nie wiem też, czy jest zapis, nie wiem też, czy tam padło to pytanie. No ale no właśnie, widział na TikToku. Ja też jestem na TikToku, ty jesteś na TikToku. Nie masz już trochę dość TikToku? Że takiego...
1: Scrollowania ogólnie i tak ten?
0: No.
1: Że wiadomo, na pewno mniej niż kiedyś.
0: Nie chodzi mi o to, że nie masz już dość, że w sensie, że nagrywania, że ci się nie chce. No. Tylko po prostu samo zmęczenie już.
1: Ale też miałem taki moment chwili wypalenia na TikToku, czułem już ten, tak w sensie, że już czasami mi się nie chciało nagrywać czegoś i tak dalej. Ale tak to nie, bo gdzieś tam staram się bardzo ograniczać gdzieś tam scrollowanie i przeglądanie TikToka. Już się naoglądałem za dużo tego trochę. Aczkolwiek jestem, scrolluję, ale nie tak dużo jak kiedyś na pewno.
0: A jak był ten czas, że mówiłeś, że czułeś to wypalenie, to czym mogło być spowodowane?
1: Oj, nie wiem. Chyba za dużo ilości mikrotrendów w jednym czasie i po prostu oglądanie w kółko tego samego. Ja trochę zawsze porównuję, teraz tak mam trochę, że porównuję trochę TikToka do telewizji, bo zawsze mi się kojarzyło to, że jak gdzieś tam mój tata sobie oglądał telewizję, no to rano oglądał wiadomości, po południu oglądał wiadomości, wieczorem oglądał wiadomości i rano, i po południu, i wieczorem my mówili dokładnie o tym samym. No i TikTok taki trochę jest, że jak masz mikrotrendy, to scrollujesz i widzisz dokładnie to samo, nie? W sensie, że cały czas... Nie dostajesz żadnych nowych informacji z tego. Wiadomo, pewnie czegoś się dowiesz i ja lubię być zorientowany, co się dzieje i co jest teraz popularne, aczkolwiek no dużo, no brain rot. Mm.
0: To też, czy to z tego wynika, że przy promocji tej płyty było dużo mniej twoich TikToków w stylu, że ludzie już nie komentowali, że kawałek się znudził, zanim wyszedł? Kojarzysz, bo to przy poprzedniej płycie było takie, w zasadzie z każdym numerem się chyba to pojawiało.
1: Tak, ale no to teraz rzeczywiście przy tym albumie gdzieś tej TikTokowej promocji było...
0: Zluzowałeś trochę chyba.
1: Tak, no w sensie, ale nawet nie wiem czemu, w sensie tak, bo...
0: Naturalnie.
1: Bo jakoś to naturalnie wyszło, pewnie gdzieś tam skupiłem się trochę na innych rzeczach i tak to wyszło po prostu, że mniej tej promocji było. Aczkolwiek nie jestem ani przeciwnikiem, w sensie nie jestem przeciwnikiem promowania muzy na TikToku, ani niczego.
0: Fajnie, że to powiedziałeś, bo ja na przykład się teraz zastanawiam, czy ty wiedziałbyś, jak wypromować muzykę na TikToku? Bo wiesz, bo to jest dla mnie na przykład, to jest totalna loteria. Z takich przykładów, że coś się wybiło, to albo to są stare numery, że wracają po czasie, albo na przykład Hubert, no ale to jest taka pierwsza ksywka, która przychodzi do głowy tak, że naprawdę jemu się to udało, nie? Że robił te filmiki na tych stacjach PKP i to ludziom zażarło i to ten dźwięk, który był podłożony, tak u nich zadziałał, że i tak z nimi zarezonował, że teraz u niego na koncercie w Łodzi też było 100 czy tam 150 tysięcy ludzi, tak?
1: Wiesz co, no jeśli ty byś do mnie przyszedł z numerem i byś mi powiedział: Eryk, co mam nagrać, żeby to się wybiło, to mógłbym ci powiedzieć, co bym ci polecił, ale nie zagwarantowałbym ci, że...
0: No dobra, no to poradnik od Eryka Moczko w 4 punktach, co zrobić, żeby twoja nutka się wybiła.
1: Przede wszystkim to uważam jest Pytanie też, jak kto robi muzykę, bo to jest też właśnie dobre pytanie. Jeśli ktoś robi muzykę z założeniem, że to ma być TikTok moment i TikTok viral, to jest zupełnie inna zabawa. Jeśli ktoś robi muzykę po prostu i chciałby, żeby gdzieś tam więcej osób o niej usłyszało, no to jeśli załóżmy, że robisz muzykę tak jak ja, czyli po prostu robię numery i później gdzieś przechodzę do momentu promocji tej muzyki i gdzieś tam muszę wybrać, co fajnie mogłoby się ludziom spodobać na TikToka, to gdzieś tam pewnie słucham tego numeru kilka razy, rozmawiając z moimi znajomymi, co według was w tym numerze jest fajne, co wam się podoba, co wam się nie podoba potencjalnie. No i gdzieś według tego gdzieś tam wybierasz sobie moment, który chcesz jakby promować na TikToku i tak dalej. No i uważam, że dużo musisz tych TikToków nagrać.
0: Okej, okay, czyli jednak.
1: Tak. Bo ja mam... W sensie są momenty, na przykład ja z Enzo tak miałem, że ja do Enzo dodałem jednego TikToka i to poszło.
0: Od razu.
1: Tak, że ja dodałem do Enzo...
0: Ale to ty, wiesz, a patrzymy na przykład
1: ale
0: na
1: gościa, jak robiłem
0: który
1: Enzo,
0: ma
1: to, wiesz, to...
0: dwa koła słuchaczy i ma takie, że dobra,
1: no, ale
0: teraz...
1: Ale jak ja Enzo wydawałem, to miałem pewnie z 5 koła 10 słuchaczy.
0: Naprawdę? Co ty mówisz?
1: Chociaż nie,
0: czekaj, to już było
1: na Palone. A, no okej, no dobra. Tak. Okej, okay, no dobra. No to wtedy może tak, ale no, nawet na Palone Funki też nie nagrałem do Napalonych Fanek jakiejś masy ilości TikToków. W sensie później, jak to zaczęło się robić popularne, to nagrywałem, żeby jakby podtrzymywać to. Aczkolwiek jak to zaczęło się robić popularne, to nie było tak, że miałem 30 TikToków do Napalonych Fanek. A też wtedy nie miałem jakiejś masy ilości słuchaczy, że po prostu coś zażarło, nie? Ale teraz w tym miejscu, jak tak widzę, jak ludzie promują swoje kawałki, to realnie nagrywają. Pewnie community też się dosyć mocno liczy, ale no jak ktoś nie ma tego community, no to pewnie robić jakieś takie rolki, które są czymś ciekawszym niż tylko soundem. W sensie, że gdzieś tam, żeby to zażarło jakoś fajnie, żeby to było coś ciekawego przede wszystkim. Tak jak Hubert mówi, że miał swoją jakąś, że nagrywał na stacjach benzynowych i tak dalej.
0: Kolejowych,
1: no. Przepraszam. Nagrywać jakieś takie rolki, które o coś można się złapać i mogą mieć jakieś, wiesz, połączenie i tak dalej. No musiałbym też pewnie usłyszeć numer, żeby wiedzieć, w jakim to, wiesz, jest stylu i co fajnie jest nagrać, co nie. No tych opcji pewnie ile osób, tyle masz opcji do promowania tej muzyki, aczkolwiek no nie da się zagwarantować virala, no nie da się, w sensie nie wiesz, jak coś zażył, nie wiesz, co ludziom się spodoba.
0: Czyli kochani, słuchajcie, nie siadamy przed telefonem i po prostu nie lipsynkujemy do kawałka i nie,
1: chociaż czasami to też jest spoko.
0: Nie piszemy, że właśnie rozpaliśmy grę, tylko no jednak to musi być z jakimś minimalnym, ale jednak pomysłem.
1: Tak. No fajnie, jak ten pomysł jest na pewno, nie? Ale czasami lipsynki też idą, w sensie, że no nie ma zasady trochę. W sensie są pewnie jakieś patenty, które ja bym mógł komuś powiedzieć, jak u mnie to zażarło, ale też są osoby, które mają pewnie swoje patenty i tak dalej. No jakby... Jak każda promocja, albo pójdzie, albo nie pójdzie.
0: To też zależy od jednostki, bo to, co u ciebie pójdzie, nie znaczy, że pójdzie u kogokolwiek innego. Mi też się zdarza, że ludzie się mnie pytają, czy tutaj próbujemy coś rozkminiać, jak zrobić, żeby coś bardziej poszło. I ja na przykład sam jestem czasem w szoku, jak coś idzie i TikTok też jest taką loterią, że ja nie wiem, czy ta reakcja, czy ten unboxing zrobi 100 koła, czy zrobi milion, nie wiem. Może być tak i tak.
1: No tak.
0: Nigdy
1: tak.
0: Nie wiemy. No nie wiadomo, że regularność robi swoje.
1: No.
0: Ale jednak to jest...
1: Ja zawsze na przykład mam tak, że jak widzę, że ktoś nagrał fajnego TikToka pod mój sound, to zawsze gdzieś tam mu skomentuję, przekażę podajesz dalej, żeby ten i gdzieś to później na pewno jakoś się napędza, nie? W jakiś sposób. Że ktoś widzi, coraz więcej tego jest. Ale o, coś, co ja zauważyłem. Że TikTok zaczyna, w sensie sound najczęściej u wielu osób zaczyna iść viralowo, kiedy jakaś popularna influencerka albo influencer nagra do tego TikToka.
0: Okej. Okay. No bo to chyba od razu też idzie z tym, że...
1: Też ja pamiętam, że jak wychodziły Napalone Funki, to jakoś tak się stało, że nie pamiętam, kto tam pierwszy nagrał, ale jakaś Natsu chyba nagrała i później zaraz się pociągnęło, że osoby z ekipy zaczęły do tego nagrywać, ktoś tam. No i wiesz, i to tak jakoś się napędziło, że im więcej pewnie popularnych osób gdzieś tam promuje twoją muzykę, oni też mają swoje grono odbiorców, ich grono odbiorców chce potencjalnie też nagrać TikToka do czegoś, do czego nagrała ich ulubiona osoba z internetu i to tak się napędza.
0: Kurde, ja zawsze byłem przekonany.
1: Mam nadzieję, że ktoś kiedyś zrobi taką analizę. Analizę virali na TikToku. Bardzo bym chciał to zobaczyć.
0: Ja nie wiem, czy to jest do zrobienia. Oprócz ludzi, którzy tam
1: pracują,
0: siedzą i grzebią w tym, gdzie naprawdę nigdy nie wiesz. Ja jestem na TikToku już, nie wiem, piąty rok. po prostu jestem przyzwyczajony do tego, że to idzie fajnie, ale nigdy nie jestem w stanie zagwarantować. Jeżeli ktoś pisze do mnie o jakąś formę współpracy i tak dalej, i jest właśnie pytanie o viewsy i tak dalej, to ja piszę wprost, że
1: nie da się.
0: Nie da się, na TikToku się nie da, zwyczajnie.
1: Chyba, że wykupisz, nie?
0: Promocja. No jasne, to dopalić film zawsze można. I właśnie ja byłem zawsze przekonany, fajnie, że powiedziałeś o tej Natsu, ale jak widzę Natsu, czy widzę Jeleniewską, czy kogokolwiek naprawdę z dużych influ na TikToku, to ja nigdy nie wierzę, że oni po prostu sami z siebie nagrywają pod ten kawałek. Nigdy. Że to nie jest takie...
1: że to jest kupione?
0: Hej, stara, tam przeleję ci dwa koła bliczkiem, ale nagraj pod to.
1: Kurde, ciekawe. Nie wiem, ja nigdy tak nie zrobiłem.
0: Nie mówię, że zrobiłeś, nie. Ale ja po prostu od razu
1: ale
0: mam takie...
1: Ale powiem ci, że...
0: Dlaczego Natsu by miała nagrywać pod krąkel doma? Okay. No proszę.
1: No kumam. W sensie jakby nie wiem, ale na pewno wiem, że są osoby, które korzystają z czegoś takiego. Nie wiem, czy korzystają u dużych influencerów, ale wiem, że jak masz mniejszych influencerów, to dla nich nagranie TikToka za, nie wiem, 100 zł, 50 zł nie jest większym problemem. Jak sobie weźmiesz, masz budżety i weźmiesz sobie 100 mniejszych influencerów po 100 zł, albo po, no tam nie wiem ile. Wiem, że są w Polsce artyści z mainstreamu, którzy korzystają z takich usług TikTokowych.
0: Zapraszam serdecznie, jak coś, Kaziu Rables na TikToku i na Instagramie.
1: Tak.
0: Aż taka autopromocja.
1: Tak, że są osoby, które zbierają, znam też osoby, które się tym zajmują. W sensie ja nigdy osobiście nie korzystałem.
0: Czyli miałem trochę racji.
1: Trochę na pewno w tym jest racji, że są na pewno osoby, które jakby po opłaceniu nagrają ci do twojego soundu. Ja nigdy z tego właśnie nie skorzystałem, aczkolwiek znam osobę, która, bo gdzieś tam kiedyś się przecięliśmy, która otworzyła sobie taki biznes i po prostu ma cały skrypt influencerów od jakichś tam zasięgów i tak dalej. I później on pisze do wielkiej wytwórni. Ale mi się wydaje, że często to nawet może stare się działać bez wiedzy artysty. Że ktoś, może pisać do wytwórni: siemanko, słuchaj, możemy zrobić ci 300 TikToków od takich i takich influencerów, koszt tego będzie to kosztowało, nie wiem, 50 tysięcy złotych, dajcie znać, czy chcecie, i wtedy wytwórnia nawet może podejmować potencjalnie decyzję, no pewnie to zależy od umów, jacy artyści mają, czy wiedzą, jak takie rzeczy się dzieją za ich plecami, czy nie, aczkolwiek wiem, że się dzieją. Pewnie nawet byś się zdziwił, jakbym ci powiedział. Ale nie chcę mówić, bo to...
0: To pogadamy sobie, tak. Wiesz, na priv, ale ja na przykład u siebie zauważyłem taką rzecz, bo właśnie mówisz, że bez wiedzy artystów.
1: No.
0: I widziałem u siebie na przykład takie sytuacje, że po jakimś czasie od dodania tego TikToka on się zboostował sam. Aha. Bo to, że są kody do dopalenia i tak dalej, to wszyscy wiemy. No. Ale że to

0: konkretne sztuki i trasy i zarabiała na tym fajny hajs, no nie? A to było jeszcze przed czasami takimi, znaczy ona już była na TikToku, chociaż wtedy chyba jeszcze na Musical.ly, ale nie było tego jeszcze takiego momentu, że naprawdę coś się viraluje, jeden numer i ten jeden numer po miesiącu ma, nie wiem, 20 baniek na Spotify, no nie?
1: No ale uważam, że też, że żeby coś się zviralowało, to jednak coś musi w tym być. Coś musi.
0: Samo siebie się... Nie...
1: Tak.
0: Choćbyś nie wiem, jak tego dopalał,
1: tak,
0: to i tak ludzie będą widzieli, że nikt na przykład tego nie komentuje i co. No.
1: Że uważam, że nawet jak chcesz jakby, nie wiem, nagrywać 100 TikToków i promować swoją muzę w różne sposoby, to jednak, żeby ludziom się to spodobało, to musi tam być jakiś punkt zaczepienia, który będzie z nimi rezonował, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Albo wersje na przykład, że stół z powyłamywanymi nogami.
1: Na przykład.
0: I to jest właśnie ten...
1: Ale to rezonuje z ludźmi.
0: To jest ten TikTok moment, o którym mówisz, tak, że tak, słuchasz tak. tego i wiesz, że to trzeba wyciąć te 12 sekund i...
1: No, no i zadziałało w jakiś sposób do promocji singla, nie?
0: Tak, no, bo to jest też taki najbardziej...
1: największy numer.
0: Najbardziej viralowy właśnie tak. taki fragment z tej płyty.
1: Tak.
0: No dobrze, ale wracając jeszcze do V24, mhm. Która forma poprawna? Czy ta i ta?
1: Tak też. Obie się szerbi.
0: Ja dostałem od ciebie preorder.
1: Tak.
0: Z taką, z listem w zasadzie. Pamiętasz?
1: Tak.
0: Taką krótką wiadomością tak. dla mnie. I jestem ciekaw, czy dużo wysłałeś takich wiadomości? Jak to wyglądało?
1: Wysłałem te wiadomości do osób, które pracowały przy tym albumie i też później jak wysyłaliśmy takie paczki jak tobie, jakieś PR paczki. Nie wiem, czy do każdego napisałem list, ale tam jak z kimś...
0: Kilka było.
1: Miałem jakieś powiązania albo coś chciałem napisać, to pisałem.
0: Ja pamiętam, że robiłem unboxing tego preorderu, ale tej wiadomości chyba nie pokazywałem ludziom. Zostawiłem ją dla siebie. Aha. I mam po prostu tę płytę złożoną, tak jak o, jak jest okładka, no, to jest tak. okładka płyty.
1: Okay, okay.
0: Więc bardzo ci dziękuję i właśnie byłem ciekaw, bo to odważny ruch też z twojej strony.
1: Bo ja nie pamiętam, co ja tam napisałem. Nie, ja coś napisałem, że pewnie ci się nie spodoba, czy coś takiego?
0: Ja mam to. Nawet sobie, bo pomyślałem o tym i musiałem znaleźć płytę, bo tak jak ci mówiłem, nie pamiętam, czy to już było przed rozmową, czy jak już gadaliśmy, że jestem po przeprowadzce i po prostu musiałem znaleźć to, tę płytę w tych wszystkich kartonach jeszcze. Czytam, cytuję.
1: No, dawaj.
0: Znając twoje gusta, pewnie album 2 na 10, ale chociaż masz go na półce. Hehe, pozdro.
1: No.
0: I jest młody E.
1: Tak.
0: I byłem ciekaw, czy na przykład ktoś dostał taką samą wiadomość, ale wiesz, z podpisem, nie będę tutaj innych recenzentów promował, bo i takich jest ich trzech.
1: Nie, właśnie
0: tak
1: chyba
0: naprawdę...
1: z takich recenzentów to nie wiem, czy ty nie byłeś jedyną osobą, której wysłałem z wiadomością taką. Bo nie kojarzę sobie, żebym coś innego pisał. Takiego, bo tak to wysyłałem do jakichś, wiesz, producentów i tak dalej, to bardziej tam pisałem jakieś podziękowania, że bardzo dziękuję i że bardzo mi miło. No, ale tak. Możesz czuć się zaszczycony, bo chyba jakoś
0: tak, właśnie tak się czuję. Właśnie tak się
1: ale nie
0: czuję.
1: Pamiętam, nie, bo jak chciałem ten album.
0: Nie pamiętasz, jak oceniłem?
1: W sensie pamiętam, że... Ale nie pamiętam, czy tam było 2 na 3, czy tam było więcej?
0: Jeszcze niżej.
1: Niżej, że tam było 1?
0: Tak.
1: Okej.
0: Ja powiem ci tak, gadaliśmy o tym... przed chwilkę o tym takim moim jakby to powiedzieć, ugrzecznieniu jakkolwiek, o takim uspokojeniu się może ja sobie próbowałem, jak wiedziałem już, że będziemy rozmawiać na pewno, bardzo się obawiałem wrócić w ogóle do tej recenzji, bo wiem, że dzisiaj bym na przykład nie nagrał czegoś takiego. Ja też rozumiem w ogóle totalnie na przykład zdania ludzi, które ja odrzucam, bo na przykład ja jestem nazywany często hejterem, ale uważam, że hejter to jest ta osoba, która po prostu obraża. Wprost tam nic nie było, wiesz, ani, nie wiem, odnośnie twojego wyglądu czy czegokolwiek nic. A to na tym się jednak hejt opiera, że wiesz, ja dostaję na przykład komentarz w stylu, ty gruby chomiku, co ty gadasz? No i to jest hejt. Tam odnosiło się wszystko do muzyki.
1: Tak.
0: I miałem konkretne obawy przed odpaleniem tej recenzji, tak jak mówiłem. Odpaliłem ją, obejrzałem, później na spacerze z psem posłuchałem sobie twojej płyty i jednak się nadal ze sobą trochę zgadzam.
1: Okay.
0: No. Może nie we wszystkim, ale no, ja na przykład nie wiem, jak ty patrzysz na tę płytę, bo to już będzie co, półtora roku?
1: No, za chwilę.
0: Po czasie.
1: Półtora roku.
0: I ja słyszę teraz u ciebie progres razy 10.
1: To dziękuję. To bardzo mi miło, bo bardzo dużo osób mi to mówi i każdemu, komu nie puszczam album, to mówi, że to jest progres niebywały, w sensie, że rzadko słyszę

0: żeby z albumu na album mieć taki przeskok. Więc bardzo mi miło, dziękuję. Jak ja patrzę na ten album, zajebiście. W sensie, że kurde, bo my jesteśmy trochę w innych miejscach, bo ja jestem artystą, ty recenzujesz rzeczy. Tak. I trochę to jest ja na mój album, jako Big Bang Four, patrzę jako część drogi i patrzę jako część, czym się jarałem i co robiłem w danym momencie w życiu i o czym miałem ochotę nawijać, o czym chciałem nawijać. I ja zdaję sobie sprawę, że na tym albumie jest pewnie wiele niespójnych rzeczy ze sobą i tak dalej. Pójdź sobie intro i tam na początku jest pewien dialog, który ktoś wymawia, to sobie zobaczcie. I ja trochę, jak zostało mi to powiedziane, bo to jest trochę takie, ta osoba, która tam coś mówi, to jest trochę odbicie do tych wszystkich zarzutów, które ja dostawałem podczas tego i uważam je za super fajne i dlatego też wrzuciłem je na intro.
1: To jest głosówka, tak? Czy to jest jakieś...
0: Nie, to jest coś, co zostało mi powiedziane w pewnym wywiadzie, pewna osoba powiedziała coś w pewnym wywiadzie w moim kierunku odnośnie tego albumu.
1: Odnośnie V24.
0: Tak, okay. tak. Więc i zgadzam się z tym, co tam zostało powiedziane trochę i że to jest ciekawe. Ja ten album traktuję jako część mojej drogi i gdzieś tam... Ja wiem na przykład, że teraz, w tym momencie, w którym jestem teraz, nie wydałbym takiego albumu jak V24.
1: Ale czy będę... Fajnie, że się zgadzamy. Ja bym tego nie nagrał, ty byś tego nie nagrał.
0: Tak, ale nie wydałbym teraz takiego albumu. Ale czy żałuję, że go wydałem? Oczywiście, że nie. W sensie lubię czasami nawet se wrócić do niektórych numerów z tego albumu. Wiadomo, że nie do wszystkich, wiadomo, że one nie były idealne. No ale gdzie miałoby sens robienie muzyki, jeśli wszystko by było...
1: Od początku
0: idealne. No wiesz, jakby fajnie jest chyba w całej karierze i w całym robieniu jakby czegoś ciekawego w życiu i jakby jarania się danymi rzeczami, przechodzić drogę i się uczyć na niej. W sensie nikt nie zrobi... W sensie nikt mi nie powie, jak mam coś zrobić, jeśli ja sam czegoś nie zrobię i się nie nauczę na błędach robienia jakichś rzeczy, nie? Ale tak, ja bardzo się jarałem tym albumem w tamtym okresie. Uważam, że teraz poprawiłbym w nim wiele rzeczy, ale nigdy nie będę się go wstydził, nie? W sensie jakby...
1: To jest super, że to widzisz, że potrafisz to przyznać po czasie, bo wiesz... Nie wiem, wydaje mi się, że jakbym tu siedział z Frostim, z którym gadałem jakiś czas temu, to w życiu by tak nie powiedział o żadnym swoim kawałku. Okay. Nigdy, nie?
0: Okej.
1: Wiesz...
0: Ciekawe.
1: A młodym raperom brakuje pokory, umówmy się.
0: W sensie ja mam tak, że czasami są te numery, że na przykład nie lubię ich słuchać. Że są numery na V24, których nie lubię słuchać, bo uważam, że są średnie. Jakby, ale w tamtym okresie to był mój najlepszy kawałek w życiu i się nim turbo jarałem, więc jakby to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że możesz przechodzić tą drogę i teraz z poziomu robienia Family Brand mogę spojrzeć na albumy wstecz i powiedzieć to i to było niefajne, już tak tego nie zrobię, teraz na Family Brand zrobię to tak, a za rok jak będę wydawał kolejny album, spojrzę na Family Brand i powiem to było w sumie średnie na tym albumie i teraz zrobię to lepiej i za każdym razem uważam, że dopóki jakby czerpiesz pasję zrobienia muzyki, jak czerpiesz, jakby uczysz się i tak dalej, to te błędy są właśnie zajebiste i ta krytyka, jak ty oceniałeś, to ta krytyka w tamtym momencie, może ja się nie zgadzałem z tobą i mówiłem, że kurde, wyzywa mnie i mówi, że ten album nie jest słaby.
1: Nic takiego nie było.
0: że mówi, że jest tylko nawijane o hajsie i tak dalej. I wtedy może się z tym nie zgadzałem, ale teraz mogę się z tą zgodzić i na pewno tam były rzeczy, których było za dużo, które były chaotyczne, które były nie takie, jak powinny być, ale to jest właśnie część drogi i to jest właśnie w jakiś sposób uważam intrygujące.
1: A czemu komentarz usunąłeś pod recenzji?
0: A jaki komentarz?
1: Był komentarz, że fajnie, że ci się Kaziu podoba. I nie ma go już, nie wiem, co się stało.
0: Naprawdę?
1: Przysięgam na mamuśkę. Ale to... Pozdrawiam, mamo, jak to oglądasz.
0: Ja nie usuwałem, przysięgam, że nie usuwałem.
1: Kurde, rozkminialiśmy to wczoraj. Jeżeli możecie, to sprawdźcie. Może jest nagle,
0: ja
1: nie wiem. Aronou, sprawdź.
0: Sprawdzę.
1: Przysięgam, że był pod recenzją.
0: Ja dzisiaj oglądałem tą recenzję. No.
1: I był komentarz od ciebie z twojego konta. No chyba, że to było jakieś inne konto. Ale ja nie
0: zobaczę.
1: Pamiętam.
0: Bo ja nawet oglądałem.
1: Był komentarz, że fajnie, że ci się Kaziu spodobało, czy że podoba.
0: Ja pamiętam, że pisałem ten komentarz, ale rzeczywiście, czyli nie ma tego, ale mogę skomentować jeszcze raz.
1: Napisz dzięki za rozmowę.
0: Ale nie usuwałem, akurat naprawdę nie usuwałem, więc nie wiem, o co tam chodzi. Bo pamiętam, że komentowałem, a też to był taki komentarz, że szczególnie.
1: No tak, usunąć, no właśnie, wiesz, nie? I wczoraj...
0: Jak mam, jakbym tam cię wyzywał i później bym usunął i powiedział, kurde, może nie powinienem takiego komentarza wrzucać, ale to jak było fajnie, że ci się spodobało, to ten...
1: Jeden jeszcze z takich... luźniejszych tematów, bo mam tutaj cytat od ciebie. Siedzę na kolacji w garniturze z Spider-Manem. i wyjaśnij, czy to chodzi o Toma Hollanda, czy o co chodzi z tą sytuacją, bo ja nie wiem, czy było jakieś zdjęcie, czy mnie coś ominęło.
0: Nie, nie było żadnego zdjęcia.
1: Co to była za sytuacja?
0: Wiesz co, ja byłem z moją narzeczoną twarzami kampanii Prady Paradigm Perfumów na Polskę. A Tom Holland był na cały świat. No i tak się złożyło, że...
1: Kiedy to było? Bo teraz mamy premierę filmu, wiesz,
0: tak,
1: o tym.
0: Tak, wiem.
1: To jest hot temat.
0: Tak. No to było wtedy jakoś jak certyfikat wychodził. Ja nie pamiętam, kiedy byliśmy w Nowym Jorku, ale tak, no, tak się złożyło, że się spotkaliśmy.
1: Okej, okay, ale czyli to była taka przecinka po prostu...
0: Biznesowa stricte, no.
1: Okej.
0: Okay. Ale fajnie było.
1: Jak pachnie Tom Holland oprócz tego, że Pradą? A Zendaya?
0: Nie było Zendai. No, nie było. Ale było bardzo dużo w ogóle na tym evencie aktorów, na przykład większość ze Stranger Things. Też miałem taki moment takiej realizacji, że tak, co się właściwie dzieje, że jestem w Nowym Jorku, w jakimś budynku, obok mnie drinki sobie piją aktorzy ze Stranger Things. Byli też ten aktor taki młody z tego horroru, z tym clownem.
1: Z It?
0: Tak, ale nie pamiętam, jak ten aktor się nazywa.
1: Nie, już nie pamiętam.
0: Taki wygląda jak taki bully, taki ten. Tak,
1: no, nie był Barry, nie.
0: Nie wiem, ale byli tam, było tam dużo bardzo aktorów, było bardzo dużo w ogóle takich osób, których ja nawet nie znałem często, w sensie, że my tam byliśmy z kilkoma osobami, ktoś mówi, patrz, tu idzie. Kto to jest, jakby, i tak dalej. Poznałem, pogadaliśmy chwilę z synem Travisa Barkera. Bardzo, bardzo fajny chłopak. Nie, no fajnie było, no po prostu fajnie było. I jak pachnie tą Holland, to jak Prada po prostu.
1: A teraz będziesz szedł do kina? Jesteś fanem tak Spidermana po prostu?
0: Nie, ale pójdę do kina. Ale czy jestem takim fanem, żeby turbo się jarać, to nie, ale jak są jakieś eventy kinowe, tak jak teraz Odyseja, jakieś Toy Story i tak dalej, to lubię sobie pójść do kina po prostu i uczestniczyć w tym, że cały świat się jara w danym momencie, danym filmem. Ale tak, żeby być jakimś turbo zajawkowiczem Marvela i tak dalej, to nie, aczkolwiek jak są takie wielkie premiery, to se zawsze idę obejrzeć. Ale nie jaram się tym jakoś niesamowicie. Bo nie jestem w tym lorze pewnie tych wszystkich multiversów, że to jest za głębokie, żeby już w to wchodzić.
1: Już jest tyle tego wszystkiego, że ja już też nie wiem, tym bardziej, że ja tu w pracy jestem, wiesz, w rapie, później po pracy jestem u siebie w rapie i jak jest 24, to mam, wiesz, 20 minut na Mario na Switchu i to jest wszystko, nie? Więc tyle jestem w stanie zrobić. Ja na koniec moich rozmów mam taki rolling, trochę rolling joke, takie rolling pytanie, jak można tak powiedzieć. To jest twoja kamera. I poproszę cię o 30 powodów, żeby ludzie posłuchali twojego najnowszego albumu. Czas start 3 minuty.
0: 30 powodów?
1: 30.
0: Po prostu. Jeśli macie ochotę, to go przesłuchajcie. Jeśli nie macie go ochoty słuchać, to go nie słuchajcie. Jakby muzyka jest po to, żeby ją enjoyować. Sprawdźcie se, nie wiem, 3 kawałki. Jeśli wam się spodobają, zostańcie na dłużej. Jeśli wam się nie spodobają, to po prostu przejdźcie na artystę, którego lubicie słuchać i wspierajcie artystów, których lubicie słuchać. Nie musicie koniecznie słuchać mnie. Ta muzyka jest głównie dla mnie. I ta muzyka jest też głównie dla ludzi, którzy tą muzyką się jarają. Jeśli nie jesteś osobą, która jara się tą muzyką, to jej nie słuchaj. Jeśli jesteś osobą, która się jara, to ty wiesz, czym się jarać.
1: I ja bardzo chętnie posłucham. Pięknie ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Było bardzo miło.
0: Tak.
1: Myślę, że na pewno się spotkamy jeszcze przy następnych ruchach. I co? Do następnego. Pa, pa.
0: Pa, pa. Hear me out. W Radiu Kiss FM. Yeah, you know what it is.

0: Radio Kiss FM Warszawa. To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Hello, wybiła siódma. Roman Rzet usłyszał zarzuty w aferze Zonda Krypto. Trafi też do aresztu. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To bliski współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka. Miał z nim zakładać giełdę BitBay, czyli poprzedniczkę Zonda Krypto. Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Do ataku doszło w nocy. Co najmniej dwie osoby zginęły, a siedem jest rannych. Przygoda Igi Świątek na tegorocznym US Open dobiegła końca. Polska tenisistka odpadła w czwartej rundzie. Przegrała z Chinką Qin Wenzhen. Co zawiodło? O tym Iga nie chce mówić. Qin Wenzhen poprzednim razem pokonała Polkę w półfinale Igrzysk w Paryżu. Dania zwróci Grenlandii 20-tonowy meteoryt. Zrobi to po 60 latach od jego wywiezienia z wyspy. Dla Inuitów kosmiczna skała z żelaza ma szczególne znaczenie kulturowe.
2: Wczoraj mniej więcej o tej porze kierowcy mieli spotkanie na południowej obwodnicy Warszawy z dzikami, więc mniejcie oczy dookoła głowy. Wszystko, co prowadzi do centrum, staje się jednym wielkim sznurem aut. Jeśli odpalacie silniki teraz w Łomiankach i myślicie, że zdążycie na ósmą do centrum, to ja podziwiam wasz optymizm.

i dopiero wychodzicie z domu, to możecie dostać złotym fleszem prosto po oczach. Słońce nad Warszawą nie bawi się dzisiaj w żadne nieśmiałe podchody, tylko wjeżdża na maksa i będzie nam świeciło tak przez cały dzień. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to ta powolutku, ale konsekwentnie pnie się w górę. 13 stopni już mamy, a dobijemy do 26. Bez deszczu zapowiada się ten dzień.

Rádio Kiss FM. Wtorek, wtoruniu weekendu, jeszcze nie początek, ale to lepsze niż poniedziałek, prawda? Witam Was, ja, Julia Wasielewska, w ten piękny wtorek, dziś nasza tygodnica, kochani, ależ to zleciało, prawda? Dzisiaj świętujemy, będzie dużo śpiewania, dobrej muzyczki, hot ploteczek, zresztą jak zawsze w Radiu Kiss FM, only drops and bangers. Wy zróbcie głośniej, bo już po siódmej, a ja gram Wam tylko trendujące nutki. A na dzień dobry, back to yours, dzień doberek!

0: Malcolm Todd i Earrings w Radiu Kiss FM, to absolutnie trenduje. A ja mam newsik z Ameryki, u nich 16, u nas przypominam tylko 7:11. A więc Natalie Portman urodziła trzecie dziecko. 45-letnia aktorka z Hollywood opuściła nasz program Twoje 9 miesięcy. Serdecznie gratulujemy, życzymy dużo wytrwałości i siły. Zapisy do programu Twoje 10 tysięcy nieprzespanych nocy nadal trwają i będą odbywać się przez naszego Insta. Także Natalie, znajdziesz go na stronie radiokiss.fm. Tam są wszystkie odnośniki. Ależ nam się w tym sezonie ci celebryci rozmnażają. Niż demograficzny w świecie gwiazd i influ został pokonany na 100%.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: A my się budzimy. California Love w Radio Kiss FM już teraz.

How does it feel w Radiu Kiss FM? No właśnie, how does it feel z tym, że nadajemy do nas z waszymi audycjami już tydzień! Czas tak szybko leci, a my nie zwalniamy tempa, you know that! Dobrze mi tutaj u was wiecie. No to zagramy sobie pod tą tygodnicę jeszcze w tej godzinie moich ukochanych artystów. MJ Deli, Gibbs, Tyler, Jabson, no takie rzeczy tylko u nas. Only drops and bangers.

na zegarach 7:26 i myślę, że to ostatni moment na nasz codzienny Daily Reminder. Skupcie się dosłownie na momencik i zrobimy rachunek porannego sumienia. Gotowi? Uwaga! Zęby wymyte? Check. Śniadanie zrobione? Check. Jakiś krótki prysznic był? Check. No to easy, resztę się jakoś ogarnie. Mamy do tego zapewnione same bangery i poranek uratowany. MJ Daily, Daily Supreme już teraz w Radiu Kiss FM.

trenduje jak szalone, to chyba ulubiony numer każdego, więc gramy w Radiu Kiss FM. A czas teraz na poranne ploty. Książulo przyznał, że schudł aż 44 kg. Ze 118 kg skoczył do 74, dosłownie skoczył, bo droga do tego sukcesu była tak hardkorowa, że jak sam przyznaje, chodził jak trup, a o 19 był gotowy do spania. Czyli chyba taka dieta cud. Chudniesz, masz mniej energii, a wieczorem nie masz siły już nawet otworzyć lodówki. Jak dla mnie chyba zapisujemy ten pomysł na później i myślimy dalej. Moja dieta poczeka. Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip.

set w Radiu Kiss FM, a korki na mieście całkiem pokaźne, się września zachciało, ale dla pocieszenia dziś pogoda będzie ultrawakacyjna, bo w całej Polsce powyżej 25 stopni. No taką jesień ja afirmowałam, a do tego Tame Impala, Japson, Tyla jeszcze w tej godzinie. Kiss FM, drops and bangers. Radio Kiss.

0: W Radiu Kiss FM. Wiem, że to niektórych z Was ulubiony numer do jazdy w tych koreczkach, ale easy praca poczeka, niestety. A ja mam cudowną wiadomość dla wszystkich kwiatonators, które słuchają Radia Kiss FM. Dawid Kwiatkowski ogłosił, że już za 29 dni album Południe będzie dostępny wszędzie. Jak te dzieci szybko dorastają. Jeszcze niedawno covery Justina z gitarką w internecie, a teraz już kolejna płyta na koncie. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni, Dawid, z całym Radiem Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.
0: Już teraz francuski raper Żabson i Sopot.

0: Takie chłopaki, Kuba i Kuba, już zaraz ósma, czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Kiss!
2: Jest ósma. Trzech kandydatów odpadło i to jeszcze przed głosowaniem. Chodzi o wybory na prezydenta Krakowa. Okazało się, że na pewno wymaganej liczby podpisów poparcia nie zebrali Marian Banaś, Bartosz Boheńczak i Sławomir Pietrzyk. Ukraińskie drony zaatakowały Saratów. Uderzyły w infrastrukturę cywilną w tym rosyjskim mieście. Kilka osób zostało rannych. 9 zł zapłacimy niedługo za litr diesla, a powyżej 8 za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy. Kierowcy na stacjach narzekają na to, że coraz mniej zostaje im w portfelu. Na razie jednak nie ma szans na obniżki. Wszystko przez rosnące ceny ropy na światowych giełdach. Dobrze, że przynajmniej powietrze do opon jest za darmo. Książę Harry i jego żona Meghan pozostają osobami prywatnymi. Tak w liście napisał brytyjski dwór. Ich powrót do Wielkiej Brytanii niczego nie zmienia.
3: Po tej porze wjeżdża biurowy Exodus. Kierunek Open Space. Wola wokół Daszyńskiego na Prostej i Torwarowej pęka w szwach od aut. Służewiec robi dokładnie to samo. Domaniewska i Marynarska fundują wam bardzo powolną jazdę. Zderzak o poranku. Mam nadzieję, że obok macie miłych kierowców.

dlatego że stolica wchodzi w fazę, powiedziałabym, przyspieszonego nagrzewania. Mamy 15 stopni i ten poranny chłód pakuje manatki. Powietrze robi się coraz cieplejsze, a bezchmurny błękit, no dobra, jest parę obłoczków, będzie nam towarzyszył przez cały dzień, do tego słońce. Jutro synoptycy prognozują burzę, ale nic dziwnego, bo na termometrach zobaczymy 29 stopni.

Radio Kiss FM. Dzień dobry, pierwsza godzina programu Easy za nami, a to oznacza, że na zegarach mamy 8:03, wyspaną prowadzącą Radio Kiss FM Julię Wasielewską i najwytrwalszych i mniej wyspanych ziomeczków przed odbiornikami. Dziś będzie piękny dzień, więc nie ma co go tracić na spanie, no way! Przed nami świeże ploteczki, dramy, premiery i tylko pozytywne wibracje, absolutnie slay. No i only drops and bangers, nie wyżycie, no to Run Rabbit i Molly Elizabeth w Radio Kiss FM na dobry początek.

0: Times w Radiu Kiss FM, a bad news mam też dla Klaudelizy, więc jeżeli to ty, to zostanie, jeżeli nie, to możesz pominąć. Żarcik, słuchajcie uważnie, Majewski błaga Klaudelizę o kolejną szansę. Doczekaliśmy się kolejnego rozdziału tego uniwersum. Majewski zwrócił się do Klaudii za pośrednictwem TikToka, przyznał, że nie może bez niej wytrzymać, dlatego wraca z walizkami z Holandii do Polski i będzie walczył o 50. szansę na miłość. Gdyby jakikolwiek mój chłop był aż tak wytrwały, no to moi drodzy, moje życie nie byłoby takie same. Całe szczęście, takie rzeczy tylko na moim TikToku.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: All the things she said już teraz w Radio Kiss FM.

Beauty and the Beat. Lepiej w ten poniedziałek nie można się rozbudzić, a nawet we wtorek, bo widzicie, wasza prowadząca jest tak zaspana, że nie wiedziała, który jest dzień tygodnia. Na zegarach 20 po 8 wysłuchacie Radia Kiss FM, a ja oprócz najlepszej muzywa daję wam najświeższe ploteczki, więc czas na kolejną. Znam płeć dziecka Glam Pauli i to nie jest plota, a potwierdzone info. Paula niedługo urodzi ślicznego chłopczyka i my niezmiennie trzymamy kciuki. A pani, z tego co czytam komentarze, już dawno o tym wiedzieli, bo Paula zaczęła wyglądać tak promiennie i pięknie, że dziewczynka na pewno by jej tego nie zrobiła. To jest radio.

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechał z zawiasy.
2: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
2: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo. Yes.

Dzień dobry, mam nadzieję, że zdążyłam was rozbudzić. Jest 8:27 i ja proszę was, jedno przypomnienie, wiem, że nie wystarczy. Idźcie umyć te zęby, no nie róbcie wstydu, bo już za momencik horoskop dla skorpionów i strzelców, a teraz Katsa i Animal w Radiu Kiss FM.

Wróżel, jedyny w swoim rodzaju, dokładnie tak jak Radio Kiss FM, które ma obiecany horoskop. Skorpiony i strzelce, tym razem coś dla was, więc zróbcie głośniej. Uwaga, Skorpion! Dziś intuicja będzie twoim najlepszym doradcą. Nie wszystko trzeba mówić głośno, czasami po prostu warto obserwować, a w finansach możliwa miła niespodzianka. Za to Strzelec! Dziś postaw na spontaniczność. Niespodziewana wiadomość albo propozycja może wywrócić twoje plany, ale zdecydowanie na plus. Wieczorem znajdź chwilę tylko dla siebie. No, aż wam zazdroszczę, cwaniaczki. Do tego self-aware na głośnikach i dzień jest tak easy, że no comment. Drops and bangers. Radio Kiss FM.

19 minut do 9 w Radiu Kiss FM, a to był Sobel i Francis. Ostatnio całkiem nierozłączny duet And We Love That. A co do nierozłącznych teamów, są takie, które jednak da się rozdzielić, bo rozpad Szpontu, czyli projektu Freeza, leci niczym słynny domek z kart. Kolejne osoby wyprowadzają się z domu Szpontu i chyba nikt nie wróży już temu projektowi sukcesu. Wiem jednak, kto mógł maczać w tym palce. Być może ekipowicze przestraszyli się groźby zapodanej przez wspólniczkę Freeza. I ja się im wcale nie dziwię.

Post Malone w Radiu Kiss FM. Sunflower, 10 minut do 9, czas leci jak szalony, a ja muszę wam powiedzieć o tym, że nasza apka Radia Kiss FM działa już na wszystkich telefonach w systemie Android, iOS i możecie nas słuchać i wysyłać głosówki na WhatsAppie i jednym kliknięciem. Nie wierzycie? No to proszę sprawdzić, my się nie chwalimy? A my właściwie się chwalimy, my mamy talent do takich rzeczy. A teraz top 1 dźwięków na całym TikToku. Dance od Slater, pokochaliśmy go wszyscy wyłącznie z Radiem Kiss FM.

0: Zbliża się dziewiąta, czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy dziewiątą. Polska mówi Unii Europejskiej nie. Nie będzie zgody na przekierowanie części dochodów z ETS do nowego budżetu wspólnoty. Zapewnił o tym wiceminister finansów Jurand Drob. Finlandia zakończyła budowę płotu na granicy z Rosją. Ogrodzenie ma w sumie 200 km długości. Postawione zostało głównie przy drogach i szlakach tranzytowych migrantów. Ceny mieszkań w Hiszpanii rosną. Tak wynika z najnowszych danych tamtejszego Urzędu Statystycznego. Większe jest też zainteresowanie Polaków nieruchomościami w Hiszpanii. Na koniec. Prawdziwki, koźlarze, podgrzybki i maślaki. Między innymi takie grzyby można obecnie znaleźć w lasach. Zbieracze zacierają ręce, a specjaliści ostrzegają. Grzyby zbierajcie z rozwagą i pamiętajcie o żelaznej zasadzie. Jak przypomina sanepid, brzmi ona: zbieramy tylko te grzyby, które znamy. W Polsce najbardziej niebezpiecznym grzybem jest muchomor sromotnikowy.
3: Sytuacja na ulicach Warszawy powoli, ale zauważalnie się normuje. Wisłę przekroczycie już bez bólu, chociaż na węźle Prymasa z Jerozolimskimi wciąż bywa ciasno i trzeba trochę uważać. Trasa Siekierkowska i cała południowa obwodnica to o tej porze czysta przyjemność.

to będzie naprawdę piękny dzień. Już teraz na termometrach mamy 17 stopni, a w tym najcieplejszym momencie dnia miało być 26, a już synoptycy mówią, że będzie 27 stopni. Jeżeli chodzi o wiatr, to jest on umiarkowany, tak samo jak i ciśnienie, też na poziomie umiarkowanym. Do tego mamy czysty błękit i bardzo dużo słońca.

9:02 na zegarach. To chyba moja ulubiona godzina. Śniadanie już praktycznie zjedzone. Korki na mieście się luzują, więc easy. Kawka zazwyczaj czeka na stole, a wszystkie dzieci już w szkole. No way, brzmi jak scenariusz idealny, a jest całkiem prawdziwy. Słuchacie radia Kiss FM, więc o najlepsze bęgery nie musicie się martwić. Ja jestem Julka, jesteśmy razem do 11:00 i cieszę się niesamowicie, że mogę się z wami dzielić moim top of the topu, trochę D4K, dobrym humorem. Jedziemy z tym MJ Deli, chłopie, ileż talentu może pomieścić jedna firma.

Lipka w Radiu Kiss FM. Jaki to jest dobry numer, ale to taki dobry. A ja mam równie dobrą nowinę, bo dziś jest Dzień Dobrych Wiadomości. Czy to mój ulubiony dzień w roku? Być może. Więc ze względu na to, że Dzień Święty należy święcić, sprzedam wam newsika. Już w piątek premiera filmu 100 dni Misja Zeus i jak na najlepsze radio przystało, od jutra będziemy rozdawać darmowe, podwójne wejściówki do kina na premierę tego filmu. Brzmi całkiem cool, prawda? Co więcej, może uda mi się jutro z rana złapać aktorki z tego filmu, ale o tym już cicho sza, dzień niespodzianek jest kiedy indziej. W każdym razie bądźcie w gotowości i słuchajcie Radia Kiss FM zawsze. Już teraz Talk

9.21 na zegarach, a na głośnikach przed momentem Łajcior i To Coś. Dziś mam nadzieję uprawiacie slow morning i nigdzie się nie spieszycie. Easy przynajmniej do 11 wam to zapewnię, jak również zapewnię wam w tej godzinie Miley Cyrus, Oki, Lolek, Tyla. No będzie idealnie. Drops and bangers.

27 minut po 9 wysłuchacie Radia Kiss FM, a z okazji tego, że za moment zagram wam mój ukochany numer Loser, mam ciekawostkę o Tame Impali dla muzycznych freaków. Czy wiedzieliście, że to właściwie jeden człowiek? Za projektem stoi Kevin Parker, który przez lata nagrywał większość instrumentów, śpiewał i produkował. No, zespół idealny dla introwertyka nie istnieje, a jednak...

0: Miley Cyrus wraca i to z jakim mocnym uderzeniem i nowym imidżem, bo nie wiem czy wiecie, ale z nazwiska Miley Cyrus został już jej tylko nowy przydomek Miley. Zmiana na lepsze czy gorsze, to już ocencie sami. Dla mnie i tak zawsze będzie Haną Montaną.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: To trenduje BTS i Dynamite. Zróbcie głośniej Radio Kiss FM.

Więcej nieba tylko w Radiu Kiss FM. Za 17 minut mamy 10, a ja czytam, że Ania Lewandowska obchodzi 38 urodziny i to całkiem hucznie, bo w Stanach nowe żyćko, plany i postanowienia. Ania przyznaje, że kiedyś bardzo przejmowała się opinią innych, a dziś już wie, czego chce i po prostu robi swoje. I szczerze, to chyba najlepszy update systemu po 30.

To była Tyla i That Girl, a ja sprawdziłam, ile ta piosenka ma nagranych TikToków i padłam na podłogę. Zbieram szczękę. 500 000 ludzi, 500 000 typa nagrało TikToka z tym dźwiękiem. No powiedzieć, że to trenduje, to jak nie powiedzieć nic. To trenduje! Wybaczcie, bo jinglowica nie działa.

0: moment jest 10:00. Więc czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 10:00. Skandal w szpitalu Chrztu Polski w Gnieźnie. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa odchodzi ze stanowiska. Ma zakaz leczenia dzieci na podstawie przepisów z tak zwanej ustawy kamilkowej. Pełnił jednak dyżury. Lekarz został zawieszony, z małym wyjątkiem. Może pracować na oddziale paliatywnym, bo tam dzieci placówka nie przyjmuje. Zarząd powiatu gnieźnieńskiego zapowiada kontrolę w lecznicy. Prezydent Francji wzywa do europejskiego zakazu portali społecznościowych dla osób poniżej 15 lat. Napisał o tym w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Szczepienie przeciw COVID-owi i grypie za jednym razem? Ministerstwo Zdrowia jest na tak. Resort zapewnia, że to bezpieczne i zalecane. I jeszcze nietypowe hobby znanego piłkarza. Erling Haaland kolekcjonuje koszulki rywali norweskiej reprezentacji. Sporą kolekcję przywiózł z tegorocznego mundialu.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
0: Ewelina Walczak. Nie panikujcie, jeśli usłyszycie dziś wyjące syreny i głośne komunikaty. Stołeczny ratusz rozpoczął testy systemu ostrzegania w 5 dzielnicach. Aż do 18 września w godzinach od 8 do 16 próbne alarmy rozlegną się na Śródmieściu, Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Tymczasem w centrum słynna palma na rondzie de Gaulle zyska zielone towarzystwo. Betonowa wysepka zostanie rozkuta, mówi rzecznik ZDM Jakub Dybalski.
3: Oczywiście zostawimy tam miejsca, z których będzie mogła skorzystać policja, bo ona czasem, kierując ruch, parkuje na tej wyspie. Co do zasady, będzie to miejsce bardzo zielone i na pewno wizualnie bardzo mocno się zmieni.
0: Rondo pozostaje przejezdne. Prace potrwają do listopada, o ile drogowcy nie natrafią pod ziemią na żadne historyczne niespodzianki. Z kolei dla aktywnych ruszyły zapisy na warszawski bieg niepodległości. Zawodnicy wystartują tradycyjnie 11 listopada. Do wyboru klasyczna deszczka, marsz Nordic Walking oraz mila niepodległości dla najmłodszych.

Poranna gorączka oficjalnie odpuszcza, zatory znikają, ale szykujcie się na zmianę na pracę. Jutro o 7 rano startuje grubszy remont bliskiej między Lubelską a Żupniczą. Pojedziecie wyłącznie w jednym kierunku. Jeśli to wasz stały rewir, lepiej już dziś zaktualizujcie mapy w głowie.

Słuchajcie, dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, a ja mam same pogodowe dobre wiadomości dla Was. Zacznijmy od tego, że na warszawskich termometrach właśnie stuknęło równiutkie 20 stopni. Niebo rozciąga się piękne, błękitne nad Warszawą. Słońce nie przestaje świecić i nie chowa się za żadnymi chmurami. I tak będzie pięknie przez cały dzień.

Dzień dobry, 10:02 na zegarach i niezmiennie jak od 3 godzin witam się z wami ja i Julia Wasielewska, wasza ulubiona śpiewająca, prowadząca The Best of the Best Radia Kiss FM. Dziś na termometrach pogoda piękna, słoneczko świeci, kawa kawuje i życie życiuje, więc easy. Niech dzisiaj będzie piękny dzień, nic was nie martwi, nic nie smuci, to będzie najpiękniejszy poranek. Radio Kiss FM. Taki wiecie, jeden na milion już teraz, Mata i

0: 10:12 na zegarach w Radiu Kiss FM i Baby Wow, które potężnie trenduje na socialach. A głośno na socialach jest również o potencjalnym rozstaniu Madzi Tarnowskiej i Bagiego. Czytam artykuł, oglądam filmy detektywów z TikToka i tam jakieś przepotężne spekulacje po pierwszym odcinku Tańca z Gwiazdami, że nowy partner, że tańce bardzo romantyczne, że za dobrze się dogadują. Tak więc media już dawno ich rozstały, co Madzia stanowczo dementuje. Halo, spokojnie, my nadal jesteśmy razem. Przyznała, że ukochany nadal ją wspiera, a że nawet wpada na jej treningi. Wychodzi na to, że chyba dlatego w showbiznesie czasami lepiej znaleźć partnera niż znaleźć spokój.
1: Radio Kiss FM. Trend alert.
0: Midnight Sun już teraz.

0: Ten od Barego i White Window. A to jeszcze nie wszystko, bo przygotowałam na playce jeszcze w tej godzinie Miu, PZ-a, Malcoma Toda, Jason Derulo, Benji Igła na zegarach 10:21. Zróbcie głośniej.
1: To jest radio. Kiss FM. To jest radio. Kiss FM.

0: Ej, co my tu robimy?
1: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
2: Halo, halo, czy nas słychać?
3: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
4: Och, będzie gorzej niż myślałam.
5: Siemano, tu Daria Kulej
1: i Nikodem

z rana na Instagramka. By the way, też mamy, obczajcie sobie stronę radiokiss.fm, tam nas znajdziecie. Ale wracając, co ja widzę? Agata Lewandowska, bardzo znana influ z TikToka, właśnie poddała się operacji liftingu brwi. I nie, proszę nie mylić z laminacją, to pierwsze robi się w szpitalu pod pełną narkozą. I od razu po przebudzeniu Agata pokazała się na TikToku. Komentarze typu od hajsu odwaliło było tak wiele, że nie dałam rady ich policzyć. Jestem bardzo ciekawa, co wy uważacie, na przemyślenia. Teraz zostawiam was w Radio Kiss FM z Post Malone.

0: Kiss FM, a ja właśnie oglądam piękne, romantyczne kadry ze ślubu Oliwii Misztal i Artura Sikorskiego. No gdyby był konkurs na najsłodszą parę influencerów, myślę, że oni i długo, długo nikt. A już teraz End of Beginning. Jakoś tak romantycznie się zrobiło.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

Żab są i Sopot w Radiu Kiss FM. To tak buja, że w studiu nie kryjemy zachwytów absolutnie. Za 17 minut 11, jak ten dzień dobrych wiadomości śmiga, ale tradycji nie mogłoby stać się zadość, gdybym nie wymyśliła wam na dziś suchary od Wasilewskiej. Przygotujcie wiadro z wodą i już za moment.

0: Back to yours w Radiu Kiss FM, only drops and bangers, a ja obiecałam wrócić z sucharem, który scringuje was do kwadratu, ale słuchamy, nie oceniamy, okej? Okay? Okej, okay, no to let's go. Jaka jest najlepsza szminka dla teściowej? Kropelka.
1: Radio Kiss FM, to jest banger.
0: To był banger, Malcolm Todd Ewings z dedykacją.

0: Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
2: Już 11. Jest drugi prezydencki projekt ustawy dotyczącej kryptowalut. Został złożony dziś rano. Poinformował o tym szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Strażacy dogaszają pożar składowiska opon na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się w nocy w Wilkowie, niedaleko Złotoryi. Zapaliła się tam wysoka góra opon. 32% firm w Polsce chce w ostatnim kwartale tego roku zatrudnić pracowników, ale 15% deklaruje redukcję etatów w tym okresie. Większość, ponad 50%, nie ma w planach żadnych zmian. Tak wynika z barometru perspektyw zatrudnienia. Dbaj o siebie, ale bez przesady. Dziś z okazji Dnia Wellbeingu eksperci przypominają, że zbytnio zabiegając o dobrostan, można uruchomić mechanizm odwrotny. Chodzi o presję i zbyt wysokie oczekiwania. Ponad 40% Polaków chce wprowadzić zmiany w swoim życiu.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Przełom w sprawie nielegalnego wysypiska w podwarszawskim Wołominie. Część z 20 tysięcy ton toksycznych odpadów zostanie wkrótce wywieziona i zutylizowana przez firmy, które je tam składowały.
4: Potrzebujemy około 2 lat, żeby po prostu to wszystko wyjechało z Wołominie w takim trybie administracyjnym.
3: Mówiła sekretarz gminy Wołomin Małgorzata Izdebska. Koszt likwidacji całego składowiska wyniesie przynajmniej 200 milionów złotych. Tymczasem w centrum dowiemy się, kto najlepiej radzi sobie ze sterami wielotonowych maszyn. 19 września na placu Defilad wystartują Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. W zawodach uświetniających 160. urodziny warszawskich tramwajów zmierzą się reprezentacje z całej Europy i z Australii. Zostając w Śródmieściu, 4. urodziny świętuje Warszawskie Obserwatorium Kultury. Instytucja systematycznie bada, w jaki sposób korzystamy ze stołecznej oferty artystycznej. Ostatni raport pokazuje, że kultura jest ważna dla niemal połowy warszawiaków, choć nasze nawyki ulegają wyraźnej zmianie.

powietrze w Warszawie nagrzewa się w ekspresowym tempie. Już 22 stopnie pokazują termometry. Wiatr na szczęście jest bardzo przyjemny. Chmury zaczną się zbierać gęściej dopiero w okolicach 20, ale noc zapowiada się naprawdę ciepła. Na termometrach będzie około 19 stopni. Jutro za to 29 stopni i przelotne opady deszczu, a nawet

0: w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

Kiss FM.

0: FM. Voice by AI.
1: Jest 12. Przemysław Kral nie jest świadkiem koronnym w sprawie dotyczącej zonda krypto. Tak powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef zondy wskazuje na dowody, a prokuratura je weryfikuje. Ruszyło 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Tegoroczne hasło to architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Co drugi Polak wyrzuca resztki jedzenia. Dlatego ruszyła kampania Dobry smak zaczyna się w Polsce. Nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie. Ma nauczyć dobrych nawyków. Jak mówi jej pomysłodawczyni, dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, wszystko po to, by pokazać, że odpowiedzialne zakupy zaczynają się od prostych decyzji, a te każdy z nas podejmuje sam. Polscy uczniowie w czołówce Unii Europejskiej. To w międzynarodowym badaniu wiedzy i umiejętności 15-latków PISA. Młodzi ludzie z Polski uzyskali wyniki powyżej unijnej średniej.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. Ponad 15 tysięcy. Tyle zgłoszeń o dzikach w Warszawie odebrały w tym roku służby. Dla porównania, jeszcze kilka lat temu takich interwencji było zaledwie 400. Tylko wczoraj o poranku dziki doprowadziły do karambolu na S2. W związku z rosnącą skalą problemu, stołeczna opozycja składa zawiadomienie do prokuratury, zarzucając prezydentowi miasta brak działań. Drogowe utrudnienia czekają z kolei na moście Poniatowskiego. Ruszył kolejny etap remontu przeprawy, a drogowcy wzięli na warsztat zabytkowe balustrady. O zmianach w ruchu mówi rzecznik ZDM Jakub Dybalski.
3: Przede wszystkim będzie zamknięty chodnik przy barierach po tej północnej stronie. Jezdnia w stronę centrum będzie na krótkim odcinku za zjazdem na Wisłostradę. Jeden pas będzie zajęty.
2: Rewitalizacja potrwa około miesiąca. Głośne testy natomiast trwają w 5 dzielnicach. Warszawa sprawdza sprawność miejskiego systemu alarmowego. Jeszcze dziś do 16 na Śródmieściu, Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie możecie usłyszeć próbne komunikaty. Rutynowa akcja potrwa do 18 września.

dziś dzień dobrych wiadomości, a tych pogoda na wtorek przewidziała całkiem sporo. Po pierwsze, za chwilę dobijemy do maksimum, które ma dzisiaj w Warszawie wynieść 27 stopni. Jeżeli chodzi o słońce, to ono będzie do samego wieczora. Wiatr będzie wiał delikatnie i korzystajcie z tej pogody, bo na przykład o 22 ma być wciąż 20 stopni.

0: FM. Voice by AI. Yes!
1: Cześć, jest 14. To prawdopodobnie ostatnie ciepłe dni tego lata. Do tego słoneczne. Polacy chwytają te chwile. Bo jak mówią, gdy świeci słońce, jest lepiej. No i zdrowiej, bo to więcej witaminy D. Dużo chłodniej zrobi się już pojutrze. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy. W roli głównej pszczoły. Naukowcy chcą lepiej poznać ich życie. Dlatego na dachu jednego z budynków postawiono 3 ule, a w środku są kamery i mikrofony. Polscy uczniowie w czołówce Unii Europejskiej. W międzynarodowym badaniu PISA wyniki naszych 15-latków są powyżej średniej. Długie siedzenie nie jest zdrowe. Naukowcy z uniwersytetów Harvarda i Glasgow ustalili, że może sprzyjać chorobom układu krążenia, cukrzycy i otyłości.

0: kochani słuchacze, nie wiem jak u was, ale u nas za oknem jest naprawdę gorąco i to nie dlatego, że 10 minut tam byliśmy, tylko dlatego, że mamy ostatnie dni lata.
1: I gwarantujemy wam, że dzisiaj w naszym programie tego słońca i lata będzie naprawdę sporo. Zadbaliśmy już najlepsze dropy i bęgery oraz najlepsze ploteczki, przy których razem z nami się pośmiejecie.
0: No to wlatujemy na pełnej. Daria Kulej,
1: Nikodem Formella. A teraz wlatuje Post Malone, Swaley, Sunflower w Radiu Kiss FM.
0: Lato za oknem i lato na antenie u nas również. My się już idziemy bujać, co?
1: Idziemy się bujać.
0: I jeszcze po kawę. Okay. Szybko po kawę, bo ona się przyda.
1: To ja idę po kawkę dla ciebie, a ty się bujaj.
0: Ja się bujam.

0: SFM i niektórzy ludzie też są smutni, a to dlatego, że wyrzucili komodę, w której było 42 tysiące euro.
1: Tak, to były ich oszczędności życia. Wyrzucili ją przed dom, no żeby ktoś mógł sobie ją po prostu zabrać, ale zapomnieli o tym, że w szufladzie znajdowało się kilkadziesiąt tysięcy euro w gotówce. Detektyw został wynajęty, pieniądze na szczęście wróciły, a ty oddałabyś tą kasę?
0: Ja nie wiem, to jest bardzo dobre pytanie, ale ja się zastanawiam, jakim cudem można zapomnieć o tym, że miało się 42 tysiące euro.
1: Musieli mieć dużo hajsu.
0: To jest naprawdę bardzo dużo polskich złotych i podziwiam tych ludzi.
1: No cóż, za głupotę
0: się płaci.
1: Po prostu, a teraz wjeżdża Dominik Fike, Baby Doll. Ty jesteś moja Baby Doll.

0: modelki włodarskie, lubię cię jak lato w radiu Kiss FM. I ja przed chwilą też utknęłam, dlatego że Nikodem zapytał się mnie, żebym wymieniła 40 rzeczy, które w nim lubię. I powiem ci, że no na pewno jedną rzeczą jest to, jak jesteś cicho, to bardzo lubię.
1: Ona jest okropna, słyszycie to?
0: Ale nie, spoko, teraz możesz powiedzieć, proszę.
1: Okay, a ja mam 40 rzeczy o tobie teraz powiedzieć,
0: nie.
1: Może?
0: My teraz możemy powiedzieć, że jeszcze w tej godzinie zagramy najlepsze dropy, ale to już chyba każdy wie.
1: Zgadza się.
0: Będzie to między innymi Bowser, MJ Daily, Age, więc naprawdę będzie się sporo działo.
1: No lecimy bez zmian na pełnej z tymi numerami i nie zwalniamy tempa. Dopiero co zaczęliśmy program, więc śmiało możemy wam powiedzieć, że dzisiaj lecimy mega mocno.

0: Radio.
1: Słuchacie Radia Kiss FM i wy teraz posłuchajcie nas bardzo uważnie, bo my was musimy zaprosić na naszego Instagrama, bo tam naprawdę dzieje się sporo.
2: Leciała właśnie relacja z Januszem Walczukiem po wczorajszym naszym Kiss Rap, także jest mega mocno.
1: Odpowiadał na komentarze hejterskie, także zrobiło się poważnie, więc koniecznie to zobaczcie. I've been fighting.

0: przy tym numerze pozostajemy, bo nasze zwinne paluszki zrobiły research dobrej nowej muzy.
1: To prawda, Harrison, bo tak ma na imię, dodał wczoraj filmik na Instagrama, w którym wspólnie śpiewał numer Ring My Bell z Matą. I tak, Mata ma tam swoją zwrotkę po polsku, więc no dobra, posłuchaj.

0: Ej, no
1: da się
0: buja
1: to zrobić lepiej. Da
0: ja już się nie mogę
1: lepiej
0: doczekać, jak ten numer wyjdzie. I
1: ja
0: już
1: tak
0: teraz
1: samo
0: wam mogę zagwarantować, że poleci u nas premierowo na antenie Radia Kiss FM.

0: w radiu Kiss FM, a my teraz przechodzimy do Kairi, czyli zrobi się nam trochę tak polsko-amerykańsko, okay. Dlatego że ona jest między innymi znana z numeru I can be sweet or I can be sour.
1: Kojarzysz,
0: mega numer. I ona powiedziała trochę o napiwkach, jak to wygląda. Okay. I w Stanach Zjednoczonych dawanie 20% napiwków jest totalnie normalne. I jak ktoś nie da takiego napiwku, no to wtedy każdy się tak na niego dziwnie trochę patrzy.
1: To znaczy, ja kiedyś byłem w Stanach i to jest prawda, ale powiem ci tak, w Polsce też się na ciebie zawsze dziwnie patrzą, nieważne czy zostawisz tego tipa czy nie.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę powiemy wam o nowym trendzie na TikToku.

0: One Day in Poland, Francis Sobel. Kocham cię, Sobel. Jesteś super. Robisz super numery.
1: Jaka fanka.
0: Proszę przyjść do nas. A teraz my przychodzimy do was z super trendem. Trend nazywa się Kinda Chic, czyli w tłumaczeniu trochę szykowny. Polega na tym, że na TikToku i na Instagramie pojawiają się treści zachęcające do doceniania zwykłych, małych i często zupełnie darmowych rzeczy.
1: No naprawdę szok, że ludzie musieli do tego zrobić trend, aby zacząć doceniać małe rzeczy. My na przykład ostatnio nie mieliśmy w kuchni mleka, teraz mamy. Mega, mega to doceniamy. Dziękujemy osobom, która je przyniosłaś.
0: Nie ma za co. Ja musiałam przynieść.

0: I no, piękny, nostalgiczny numer, a już zbliżamy się do godziny 15, więc...
1: wlatuje update Radia Kiss FM.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
3: Jest 15. W całej Polsce pacjenci dostają alerty z informacją o cyberataku, w którym wykradzione mogły być numery PESEL i dane medyczne. To w związku z sierpniowym atakiem na platformę MyDoctor. Nie oznacza to, że nasze dane wyciekły, uspokaja prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, dr Dariusz Samborski. Warto jednak zastrzec numer PESEL. Syreny zawyją w czwartek w Warszawie, ale spokojnie, to będą tylko testy. Zakończą się 18 września. Do aresztu trafił kierowca, który mimo 4 zakazów prowadzenia pojazdów i tak wsiadł za kółko. Prowadził auto do transportu krwi. Grozi mu 7,5 roku więzienia. Złodzieje ukradli obrazy z Muzeum Renoira koło Nicei. W sumie 4. 2 z nich udało się odzyskać, bo złodzieje porzucili je podczas ucieczki.

0: No hello, słońce dziś dla większości z nas daje nam na pełnej. Mamy lato w domu, można by palnąć, więc wiadomo, że my też wjeżdżamy na pełnej. Jest po 15, a on the mic, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej. A w najbliższej godzinie, poza sporą porcją dropów i bangerów, wbijamy z busóweczkami.
0: A już niedługo wam powiemy co i jak.
1: Będzie o tym to, co trenduje teraz.
0: Bo dbamy, żebyście byli na bieżąco.
1: I wrócimy trochę też do starych trendów.
0: Może wam też się zakręci łezka wokół.

0: aż się rozmarzyłem, że jestem na jakiejś karaibskiej plaży. A propos, to dzisiaj obchodzimy Dzień Marzyciela, więc wysyłajcie nam głosóweczki, jakie jest wasze największe marzenie.
1: Czekamy, wbijacie na radiokiss.fm i tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa i nagrywacie nam, jakie jest wasze największe marzenie.
0: Opuśćcie wodze marzeń, jesteśmy mega ciekawi. Nasze, jakie jest twoje największe marzenie?
1: Ja bym chciała być super piękna i w ogóle.
0: No to chyba już się spełniło. Moje największe marzenie to okres moich dni nagrywać razem z tobą.
1: O, mega cutie. Także wbijajcie radiokiss.fm, jakie jest wasze największe marzenie i za najbardziej kreatywną głosówkę coś wam fajnego wyślemy.

0: Fat Papi Freaked Out w Radiu Kiss FM. Niektórzy z Was nie boją się spełniać swoich marzeń o byciu na antenie i właśnie wleciała do nas głosóweczka od Martyny, więc zamieniajcie się w słuch.
1: Moim największym marzeniem jest, żeby mój kolega Damian z pracy ogarnął się, wycofał swoje wypowiedzenie i pracował.
2: O, Martyna!
0: Damian, chyba słyszysz, koleżanka, ogarnij się, na miłość boską.
3: Radio Kiss FM.
2: A wy wciąż możecie wbijać na radiokiss.fm i tam nagrywać nam głosówki, jakie jest wasze największe marzenie i za najbardziej kreatywną głosówkę coś wam wyślemy.

0: słuchacie Radia Kiss FM. Dzisiaj mamy Dzień Marzyciela i prosiliśmy was, abyście na naszym WhatsAppie nagrywali nam głosówki albo pisali wiadomości, jakie jest wasze największe marzenie. No i zasypaliście nas wiadomościami.
1: Owe wiadomości dostaliśmy. Kamil na przykład nam napisał, że marzy, żeby już mi się skończyła druga zmiana w robocie. Totalnie nie utożsamiamy się, bo my lubimy tutaj być, ale...
0: Ale spokojnie, dzięki nam będzie na pewno lepiej i zrób teraz głośniej, bo wchodzimy w ten

0: Better Dance w Radiu Kiss FM na pełnej. Ta piosenka zawładnęła moim For You Page, plus zawładnął nią jeszcze quiz show, który nazywa się Przystankowy Quiz. I zadam ci pytanko prosto z tego kanału. Jesteś gotowa?
1: Nie, boję się, ale dobra, lecimy.
0: Dobra, pytanie brzmi: co oznacza sentencja cogito ergo sum?
1: Wiem, myślę, więc jestem.
0: Dokładnie, dobrze.
1: Brawo dla mnie.
0: Kartezjusz byłby dumny i myślę, że pooglądałby rolki razem z tobą.

0: słuchacie Radia Kiss FM i wbijamy teraz do was z mocnym info. Jak pewnie wiecie, w piątek jest premiera filmu 100 dni Misja Zeus. Film jest stworzony przez uniwersum ekipy od Freeza i nie tylko, bo będą też tam ikoniczni aktorzy, tacy jak Tomasz Kot czy Cezary Pazura.
1: I właśnie na ten film będziemy mieli dla was wejściówki do kina. Już od jutra słuchajcie nas jutro uważnie i wyczekujcie dalszego info.
2: Radio Kiss FM.
1: A już zaraz wrócimy do starych trendów.

0: Bailey, Sunflower w Radiu Kiss FM zawiało trochę nostalgią i ja tak nostalgicznie właśnie myślę o tych czasach, kiedy ludzie jeszcze nie potrafili zrobić bumeranga i na tapet wezmę tutaj Lady Gagę, no, która była pionierką w dziedzinie i ona zamiast kliknąć bumerang w aplikacji, no to zawsze nagrywała ten sam ruch w jedną i w drugą kółko. Pamiętasz to?
1: Wiesz ale o tym? Ktoś się nauczył finalnie potem, jak się robi ten bumerang?
0: Wiesz co? Pewnie laski, które wstawiają na story cheers bumeranga z każdej imprezy z filtrem Rio de Janeiro.

0: Evelyn Ginza w Radiu Kiss FM. A my zbliżamy się do godziny 16. No i ja czas już na
1: newsy, nasz update Radio Kiss FM, więc posłuchajcie z nami, co tam ciekawego się dzieje.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, o dramie wokół Nigdy w życiu 20 lat później słyszał ostatnio chyba każdy. Milenialsi znają ten klasyk na blachę, ale jeśli jesteście zetkami, totalnie nie łapiecie zamieszania albo po prostu nigdy nie widzieliście oryginału, dzisiaj macie idealną okazję, żeby to nadrobić. O 20.30 w Łazienkach Królewskich wjeżdża plenerowy pokaz Nigdy w życiu. Specjalny seans kina letniego wybrany przez samych widzów. Pogoda jest dzisiaj wybitna. Wjazd za free, no nic tylko iść. A jeśli wolicie spędzić wtorek śmiejąc się do łez, to o 19 w resorcie komedii występuje Cezary Jurkiewicz ze swoim najnowszym programem Czyste Sumienie. Byłam, widziałam i totalnie polecam. A na koniec wrzucam wam polecajkę do kalendarza. 26 września do warszawskiej Progresji wjeżdża jesienna euforia dźwięku, czyli potężne święto muzy elektronicznej.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Cześć! Jest 16. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Zagrzmieć może w najbliższych dniach. Do tego gorąco. Jutro nawet 31 stopni. Rusza akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Preparaty będą zrzucane w lasach na Mazurach i na terenie Warszawy oraz okolic. Uważajcie więc na swoje zwierzaki, by nie połknęły takiej kapsułki. Policjanci uratowali orła bielika, który utknął na mazurskich jeziorach. Miał uszkodzone skrzydło. Ptak próbował wzbić się w powietrze i uciekać. Interwencje nagrały kamery noszące przez funkcjonariuszy, a film z akcji ratowania orła jest na stronie warmińsko-mazurskiej policji. Miliony dolarów przyniosły te wakacje w amerykańskich kinach. Duża w tym zasługa dwóch filmów, Spider-Man i Odyseja. Ten pierwszy zebrał już 2 miliardy 400 milionów dolarów, a Odyseja 1 miliard 627 milionów.
1: Siemano, za oknem 26 stopni, kolejka po mrożoną kawkę, tak wyglądam i widzę, że no spora i temperatura tutaj też poszła do góry.
0: O, i pójdzie jeszcze wyżej, bo naprawdę mamy sporo bęgerów.
1: Wrzuciliśmy na plejkę takie bęgery i takie świeżutkie dropy, że aż termometry podkręciło.
0: A do tego w tej godzinie będzie sporo ploteczek, sporo informacji z TikToka.

0: znów. Cześć bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu. A się zgubić, starły głos nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kumi.
1: Radio Kiss FM Warszawa.

0: wjechało na pełnej w Radiu Kiss FM, a ja tutaj powiem trochę tobie o China Maxing, bo mamy całego TikToka zasypanego w robotach humanoidalnych z Chin. A tutaj fun fact, owszem, roboty te są tam bardzo często spotykane w Chinach, w sensie, ale bardziej jako czynnik szokujący niż faktyczna pomoc albo zastępstwo człowieka.
1: No nie dziwi mnie to, ja oglądałam film Ja, robot i po tym ja absolutnie nie chcę mieć takiego kompana.
0: No widzisz, czyli jest w zasadzie z nimi więcej roboty, więcej inaczej, trzeba nad nimi bardzo sprawować kontrolę, no i właśnie tak się chciałam zapytać, czy ty przypadkiem nie jesteś robotem?
1: Bo jestem taka super i we wszystkim sobie tak świetnie radzę, to tak. Dlatego, tak?
0: Od A do Z jesteś niezastąpiona.
1: Wow, ale ty dzisiaj jesteś dla mnie miły, ja boję się, że coś ode mnie chcesz.
0: Może coś chcę, ale to ci powiem po programie dopiero, co ty na to?
1: Dobra, ja wiem, co nasi słuchacze chcą muzę, więc już teraz odpalamy Kuba i Kuba, stygnie lato.

0: I don't get me wrong, bo to jest po prostu taka moja nisza, a ja już skończyłem szkołę jakiś czas temu.
1: Okay.
0: Ale jak ktoś wstawi jakikolwiek filmik Małgorzaty Kożuchowskiej z napisem typu lekcja o 8, ja o 7.99, ja jestem kupiony totalnie.
1: Kocham, ikoniczne i widzę bardzo, jak się podjarałeś tym. Radio Kiss FM. A czy ty jesteś gotowy na obgadywanie influencerów?
0: Gotowy jak nigdy.
1: No to za chwilę z tym lecimy. Let's go!

0: Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe.

0: Wjeżdżamy na pełnej w Radiu Kiss FM, a ja mam takie luźne pytanie do ciebie. Czy masz swojego ulubionego influencera?
1: Totalnie mam, jest to Mirosław Stabiński. Kto pod dołki kopie, ten zakopie. Moja ikona.
0: Okej, czyli go oglądasz bez końca. Dla mnie by to był chyba Bretman Rock, bo ja kocham jego lifestyle i dołączam się do milionów, które

0: testowy.
1: O co chodzi, Oki, więcej nieba, a my mamy dla was więcej kontentu na naszym Instagramie.
2: Dokładnie, wbijajcie tam, właśnie teraz sobie tutaj wszedłem i widzę, że nasza ekipa była na teledysku Girls i tam dziewczyny wykonały specjalne nagranie a cappella, także warto zobaczyć.
1: I mamy też naprawdę świetny filmik z Januszem Walczukiem, gdzie odpowiada na bardzo niemiłe wiadomości, nie piszcie takich, ale za to piszcie nam fajne wiadomości na naszym Instagramie. Pozdro!

0: miłą, dobrą wiadomość.
1: Policjantki z Wałbrzycha pomogły zagubionemu, wystraszonemu psu, który błąkał się po obwodnicy. Ja jestem totalnie tym rozczulony. No i wam życzę pięknego po prostu dnia.
2: Radio Kiss FM.
1: A zaraz wam uprzejmie doniesiemy, kto dzisiaj obchodzi urodziny.

0: że wysyłasz mu kwiatki.
1: Nie żyje, no.
0: Wyobraź sobie, że wysyłasz mu kwiatki do domu. Co pewnie już zrobiłaś? Co napisałabyś mu na karteczce?
1: Że życzę mu, żeby było więcej współpracy z polskimi artystami.
0: Myślę, że mogłabyś mu też zaprezentować, na przykład zaprezentować zapalniczkę. Oczywiście, żeby mógł odpalić świeczki.

0: coś w Radiu Kiss FM i to coś mają też nasi kochani ziomale z
1: Newsroomu,
0: dokładnie. Którzy tworzą najlepsze treści, najlepsze newsy, a one już za chwilę u nas na antenie w Radiu Kiss FM.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Zaczynamy od kina, bo w Heliosie możecie wciąż obejrzeć gwiazdozbiór Psa w reżyserii Ridleya Scotta. Gęsty, survivalowy thriller w zrujnowanym świecie, więc jeśli lubicie klimaty walki o przetrwanie i szukacie dobrego widowiska, no to tup, tup, do kina. Na horyzoncie mamy też już japoński chill, pop-up Japonia na Pradze. W weekend 26 i 7 września praska stalownia przy ulicy Szwedzkiej zamieni się w totalne centrum azjatyckiego rzemiosła, designu i smaku, a czeka na Was ponad 40 twórców. No i na koniec zapowiedź muzycznego rejwu. Wybiegamy trochę w przyszłość. 30 października w sali marmurowej w Pałacu Kultury i Nauki mroczna elektroniczna noc, czyli Halloween w pałacu. Szykujcie się na noc tuptania przy dobrym techno.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Minęła 17. 12 państw, w tym Polska, jest za zakazem importu towarów z okupowanych przez Izrael terenów zachodniego brzegu. Wydały oświadczenie, w którym ogłaszają, że wprowadzą takie restrykcje. Nowych pracowników chce zatrudniać 1/3 firm. Jak wynika z barometru perspektyw zatrudnienia, nowe miejsca pracy będą od października. Gorąco w południowej Polsce. Alert przed upałem wydali synoptycy. W Krakowie jest dziś ponad 30 stopni. Ale to nie koniec. Jutro ma być jeszcze cieplej. Cieszyć się będą fani czarnych komedii. Do sieci trafił zwiastun filmu Kalafior Przeznaczenia. Główną bohaterką jest dziewczyna pracująca u matki w warzywniaku. Kalafior namawia bohaterkę do zemsty na toksycznej matce i do zniszczenia warzywniaka. Głosu Kalafiorowi użyczył Adam Wojtkowski.

0: Martwcie się, my się nigdzie nie wybieramy, tylko na pełnej wlatujemy w tę godzinę z ogromną energią, z najlepszymi dropami i oczywiście z najśmieszniejszymi ploteczkami. Na pełnej
1: Daria Kulej
0: i Nikodem Formella. Let's go! Radio.
1: A teraz Molly Elizabeth, Run Rabbit. A ty lubisz biegać?
0: Nie, nie lubię biegać, ale ta piosenka zrobi to za mnie.

0: na Sesol Set, na pełnej w Radiu Kiss FM, a ja jestem mega, mega happy, kiedy wbijam teraz na TikToka i wszędzie widzę grzyby. Hashtag GrzybTok, dlatego że tam grzybiarze no po prostu przejęli to wszystko i moje For You page wygląda mniej więcej tak. Po pierwsze, POV. Co widzi prawdziwek w ostatnich sekundach swojego życia? Po drugie, POV, kiedy zaspałeś na piątą na grzyby i teraz wszyscy już zabrali prawdziwki. No i też po trzecie, zła wiadomość dla grzybów. Wstałem.
1: Ikoniczne.
0: Jakiego influencera wziąłbyś ze sobą na grzyby?
1: Po pierwsze, mega chętnie poszłabym sama, no bo prawdziwy grzybiarz nie zdradza swoich miejscówek.
0: Oj nie,
1: ale
0: oczywiście.
1: Ale możliwe, żebym wzięła właśnie Mirosława, żeby mi tam, wiesz, towarzyszył dobrze.
0: Okej, cool. Ja bym totalnie wziął Gincie, dlatego że ona ma na swoim TikToku playlistę, który pod tytułem Beef z grzybiarzami, więc odsyłam tam, a totalnie zrozumiecie.
2: Nawet o tym, że ja czegoś nie docenię.

0: oglądać.
1: Ja najbardziej lubię oglądać mukbangi, ale niekoniecznie, że jak ktoś je, tylko po prostu jak ktoś pokazuje pyszne jedzenie. Ale ty tego i tak nie zrozumiesz, okej?
2: Radio Kiss FM.
3: Może tego nie zrozumiem, ale za to zrozumiałam igrzyska, o których w sumie już za chwilę sobie pogadamy.

0: pełnej, a w Kirgistanie zakończyły się właśnie World Nomad Games i to jest sztos, o którym zdecydowanie za mało ludzi słyszało, bo wyświetliło mi się intro do tych igrzysk na TikToku, no i to była konkretna pompa, scenografia na najwyższym poziomie, akrobacje, po prostu wow.
1: Wow, wziąłbyś w czymś takim udział?
0: No jeżeli byłaby kategoria najlepsi prowadzący, to z tobą lecę. Byłaś ja.

0: słuchacie Radio Kiss FM, a ja wbijam na TikToka i pierwsze, co moim oczom okazuje się, ma fashion. Jej zdjęcie z podpisem, facet kiedy chce napisać, zawsze znajdzie pretekst, no, a potem tuż wyskakuje zdjęcie, jej zdjęcie skrzydła samolotu, no, z podpisem od jakiegoś faceta, to samolot?
1: O, no chłop i znalazł w końcu jakiś pretekst i napisał. Ciekawe, czy ona mu odpisała.
0: A ty, Daria, tak patrzę, pracujesz w radiu?
1: Nie uda ci się to.

0: Flower w Radiu Kiss FM. Lecimy dalej na pełnej. A miasto Mikstadt w Polsce, nazwa to zabawny zbieg okoliczności, bo mieszkają tam ludzie 28 różnych narodowości i odprawia się tam nawet mszę po hiszpańsku. Wiedziałaś o tym?
1: Wow! No. I ta nazwa w sumie też jest taka miszmasz.
0: No,
1: tutaj
0: mówię,
1: trochę tego. No, ciekawe.
2: Radio Kiss FM.
1: Ale ja wiem jedną ważną rzecz, że wiesz,
0: słucham.
1: Pojedziesz tam, no i wcale nie musisz znać języków, żeby dobrze poznawać niektóre języki.

0: Bad Times w Radiu Kiss FM. I to nie jest zły czas na to, żeby powiedzieć o fajnej informacji. Mamy dla was zachowania, które są oznaką tego, że ktoś ma niskie IQ.
1: No i tutaj sobie wypisaliśmy nasze faworyty. Jest to na przykład niechęć do nowych doświadczeń, albo brak poczucia humoru, albo powierzchowne rozmowy. I uff, bo ja już przez chwilę myślałam, że to będzie o nas, ale na szczęście mamy szczęście, to nie o nas.
0: Czyli mamy wysokie IQ.
1: Tak mi się wydaje.

0: Back to Yours w Radiu Kiss FM wjechało na pełnej, a my back to business.
1: Dokładnie tak, bo już za chwilę wbijają newsy Radia Kiss FM. Najlepsze!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Yes!
3: Cześć, jest 18. Jeszcze kilka dni może potrwać dogaszanie pożaru składowiska opon w Wilkowie na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Sprawą interesuje się prokuratura. Naukowcy mają nową metodę na walkę z białaczką. Opracowali związek, który zmusza komórki nowotworowe do zapracowania się na śmierć. Metodę przetestowano dotąd na ludzkich komórkach i na myszach. W Holandii jutro staną pociągi i autobusy. To przez strajk pracowników transportu publicznego. Wyjątkiem będzie połączenie kolejowe Amsterdam-lotnisko Schiphol. Dyskoteka w śląskim zoo. Zabawę będą miały pingwiny. Na wybieg dostały kulę dyskotekową, która kręci się i odbija światło, tworząc refleksy na skałach. Kula będzie pojawiać się i znikać, żeby pingwiny się nią nie znudziły.

0: No siemano, ja też bym chciała taką kulę dyskotekową jak te pingwiny, ale za to mam naszą wspólną ostatnią godzinę dzisiaj.
1: Lecimy.
0: Ale spoko, nie martwcie się, to nie jest nasza ostatnia godzina, bo jutro też będziemy i też punktualnie wbijemy o 14.
1: Ale zanim przejdziemy do środy, no to musimy jeszcze przeżyć ten wtorek. Z nami będzie to łatwiejsze i zdecydowanie lepsze mordeczki, a to dlatego, że mamy mega newsy i najlepsze bangery.
0: No chyba dłużej was namawiać nie musimy, bądźcie z nami, będzie super. Daria Kulej
1: i Nikodem Formella, let's go!

0: Sunday in Poland, Sobel w Radiu Kiss FM. A my przenosimy się do Gen Z, dlatego że mamy 9 rzeczy, które Gen Z robi nagminnie. Dla starszych to jest nie do pomyślenia.
1: Wybraliśmy sobie oczywiście faworyty z listy 3. No i tutaj numer pierwszy, że nasze pokolenie woli SMS-y od telefonów, odwołujemy plany w ostatniej chwili i wychodzimy bez pożegnania. Utożsamiasz się w ogóle z tym?
0: Z jednej strony tak, chociaż na przykład ja bardzo lubię rozmawiać. Okay. Nie lubię pisać SMS-ów.
1: Ja tak samo. I tak samo nigdy nie wyjdę bez pożegnania. W sensie muszę się pucałować ze wszystkimi.
0: Widzisz, to na pewno pisał jakiś boomer, który oczywiście nas hejtuje i nie pozdrawiamy. My lubimy gadać, a w szczególności nagrywać jakieś 30-minutowe głosówki do jednej osoby.
1: No to co, wsiadamy do sportowego karta. Tate McRae, let's go!

0: Sorry Papi na antenie Radio Kiss FM, a ja wbijam z mega ważnym, poruszającym cytatem, a raczej jego interpretacją. Gdy jedne drzwi się zamykają, to drugie się otwierają. Wierzysz w te słowa?
1: Wow. No na pewno ma to sens, na pewno, ale też nie zawsze się jakieś drzwi muszą zamknąć, żeby się inne otworzyły.
0: Wiesz co? No ja uważam, że jak zamykam drzwi od pralki, a potem otwieram drzwi od zmywarki, no to ma to sens ten cytat.
2: Radio Kiss FM. To jest Radio Kiss FM.

0: które są tylko u nas w radiu Kiss FM. A
1: do
0: jeszcze...
1: Do tego wpada Julka do nas za każdym razem codziennie od 7 od poniedziałku do piątku i ona was nastroi na... Da, bardzo dobry
0: cały
1: dzień, żeby ten dzień był easy po prostu.
0: I będzie super i koniecznie wbijajcie.

0: Loser na pełnej w Radiu Kiss FM. Ja dzisiaj też się czułem jak loser, kiedy szedłem do studia, zacząłem machać, a okazało się, że to wcale nie jest Daria z daleka. Lecimy bez zmian na pełnej mordeczki i repertuar też nie zwalnia. Dla wszystkich o krok przed resztą, którzy chcą być o krok przed resztą, już niedługo wleci Liwka, poza tobą nic, a lip-sync do tego numeru przejął moje For You page.
1: A ja kocham cię, Liwka.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę wbijamy też do was z rozkładem jazdy na jutrzejszy nasz program. Oh yeah.

0: wszystkie rozkłady jazdy na jutro. Jutro mamy dla was bilety do kina na 100 dni Misja Zeus.
1: Okay.
0: Tam na przykład między innymi gra Hajhania albo Świeży z Genzy, więc naprawdę warto to zobaczyć.
1: Dokładnie.
0: Plus jutro rozpoczynają się Mistrzostwa Europy naszych kochanych siatkarzy, więc też na pewno troszeczkę pogadamy
1: I się nie dziwię, że o tym ty mówisz.

0: Bambi, Gorset w Radiu Kiss FM. Ten dzień zrobiliśmy na pełnej. No po prostu nie wierzę, że tak szybko to zleciało i już się musimy z wami żegnać, pisiaki.
1: Ale pięknie to powiedziałeś, ale jutro będzie jeszcze piękniej, bo wlatujemy z nową energią i na pewno będzie super, więc koniecznie wbijajcie jutro o 14:00.

0: Słuchajcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
1: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
2: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
1: No dobra, hejka kochana.

film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim? Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez chanti na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

0: czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata. Jestem człowiekiem i bardzo kocham żyć. Nawet jak bywają szare, to chcę jak najwięcej dni. W portfelu mam Jezusa, ale chodzę z kartholderem. Niezależnie co się dzieje, moc mam tylko z wiary w siebie. Znów staję w deszczu i wysuwam twarz do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś.

0: promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, tu Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.

promocija. News FM. Drops and bangers. Radio Kiss FM. Jeżeli ja dam ci więcej nieba, jeżeli ja

0: rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio
3: Kiss FM.
0: Kiss. Autopromocja. Radio Kiss FM.
4: Boom on mine.
5: Drops and bangers.
0: Same hity.
3: Kiss FM.